0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you're a romance.
1: To jest poniedziałek, 4 dzień maja, na zegarach mamy 6, czas na pierwsze dziś wiadomości.
2: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy magazyn reporterów Radia Gra. Teraz sprawdzimy, czym nasi dziennikarze zajmowali się w ostatnich dniach. Zapraszam.
3: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
2: Zakończyły się prace przygotowawcze dotyczące przebudowy ulicy Olsztyńskiej w Toruniu. Wykonawca oczyścił teren pod realizację docelowej inwestycji, a to oznacza, że wkrótce rozpoczną się roboty związane z usuwaniem kolizji gazowych.
4: Roboty będą prowadzone poza jezdnią główną, co oznacza tak naprawdę minimalne utrudnienia w ruchu drogowym. Prace będą realizowane po prawej i po lewej stronie drogi w kierunku Olsztyna na odcinku od początku zakresu, czyli od ulicy Czekoladowej do torów kolejowych.
2: Toruńscy drogowcy pracują też nad organizacją ruchu na ulicy Płockiej.
4: Za kilka tygodni chcemy wprowadzić tam korekty, które mają ułatwić poruszanie się przede wszystkim w rejonie ulicy Olsztyńskiej. Cały czas patrzymy całościowo na układ drogowy i bliskie sąsiedztwo ulicy Olsztyńskiej i wprowadzamy korekty w organizacji ruchu, które przede wszystkim mają ułatwić kierowcom poruszanie się w tym rejonie. Na ulicy Płockiej, jak będziemy jechali z szosy Lubickiej, możliwy będzie bezkolizyjny skręt w prawo w ulicę Płocką. Ułatwienie to zostanie wprowadzone dzięki wydzieleniu pasa do skrętu na istniejącej jezdni. Z kolei wyjazd z ulicy Płockiej odbywać się będzie specjalnie wyznaczonym pasem, który będzie umożliwiał włączenie się do ruchu na szosie Lubickiej.
2: W tym rejonie zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Drogowcy pracują też nad organizacją ruchu, m.in. na skrzyżowaniu Skłodowskiej, Kirii i Chrzanowskiego. Co tam się zmieni?
4: Jak będziemy jechali od strony miasta, nie będzie możliwości zawracania na skrzyżowaniu. W celu zawrócenia będzie trzeba skręcić w lewo w ulicę Chrzanowskiego i skorzystać z istniejącego ronda. Dodatkowo dla kierowców, którzy skręcają z ulicy Chrzanowskiego w prawo, wprowadzona zostanie strzałka do warunkowego skrętu. Te zmiany zostaną wprowadzone na przełomie maja-czerwca. W tej chwili trwają przygotowania i zgodnie z ustaleniami, które poczyniliśmy na spotkaniu z mieszkańcami, takie te zmiany zostaną wprowadzone po to, aby rzeczywiście w tym rejonie ułatwić poruszanie się.
2: Mówi Agnieszka Kobuspeńsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg, którą zapytaliśmy także o to, kiedy przejedziemy się rowerem miejskim po Toruniu. Jak wiecie z naszej anteny, po perturbacjach związanych z przetargiem i odwołaniem do Krajowej Izby Odwoławczej, drogowcom udało się w końcu podpisać umowę z nowym operatorem miejskiego jednośladu, jednak z pewnym opóźnieniem. Na jakim etapie jest to przedsięwzięcie?
4: W tej chwili pracujemy z firmą nad obrędowaniem tych rowerów, tak aby kojarzyły się one z naszym miastem. Właściwie już tutaj te prace są na finiszu. Pracuje wykonawca już nad stroną internetową, nad synchronizacją całego systemu z kartą JO. Przypomnę, że zgodnie z umową ma on do 60 dni na uruchomienie tego systemu. Jednak operator jest firmą z dużym doświadczeniem, także mamy nadzieję, że uda się te prace przyspieszyć, tak abyśmy jak najszybciej jeździli rowerem miejskim po toruńskich ulicach.
2: Mówiła Agnieszka Kobuspeńsko, rzecznik prasowy MZD.
3: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
2: Kolejne autobusy elektryczne trafią do Torunia. Miejski Zakład Komunikacji poinformował, że podpisano umowę na dostawę jednego takiego pojazdu, ale z opcją zakupu jeszcze 15 dodatkowych. O co chodzi z prawem opcji? O tym już teraz nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
5: Jak tłumaczy MZK, to korzystny układ, bo z chwilą, gdy pozyskiwane są pieniądze na zakupy, nie trzeba już organizować kolejnych przetargów. Dzięki temu czas dostaw jest krótszy. Podobnie było w lutym ubiegłego roku. Wtedy miasto kupiło 10 autobusów z opcją zakupu 30 i w sumie do miasta dotarło faktycznie 40 nowych elektryków. Dodajmy, że to był największy taki zakup taboru w historii toruńskiej komunikacji miejskiej, a kilka dni temu do zajezdni przejechała ostatnia transza tamtej umowy.
2: Miejski Zakład Komunikacji stara się uzyskać dofinansowanie unijne na zakup kolejnych 11 nowych i ekologicznych autobusów.
3: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
2: W naszym mieście trwa dyskusja o wprowadzeniu na terenie Torunia zakazu sprzedaży w godzinach nocnych alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży. Za nami pierwsze czytanie projektu przez radnych, drugie zaplanowano na kolejnej majowej sesji. Jeżeli radni przychylą się do tej propozycji, to uchwała wejdzie w życie od lipca.
6: Musimy zrobić wszystko, żeby z tym wielkim problemem, jakim jest choroba alkoholowa wśród społeczeństwa, walczyć i choćby małymi kroczkami, ważne jest, żebyśmy działali. Jest to na pewno duży krok w stronę poprawy i eliminacji tych zachowań agresywnych w stosunku do personelu medycznego, ale także dla służb mundurowych, które również na pierwszej linii frontu działają z takimi osobami.
2: Mówiła Karolina Krajewska, radna Torunia, a także położna koordynująca pod oddziałem położnictwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Temat budzi także duże emocje wśród mieszkańców Torunia.
7: Wszyscy już mamy dostęp do kultury europejskiej, do innych miejsc tak dalej. Jest wiele takich systemowych rozwiązań i naprawdę to funkcjonuje. Gastronomia świetnie się bawi, kluby, cała reszta również można korzystać, wszystko się fajnie dzieje. A żulownia i stanie i po prostu wyciąganie nie na chleb, tylko na alkohol, pieniążków, to jest, no, sami wiecie, poniżej jakiegokolwiek poziomu. Toruń popiera.
8: Meliny powstaną najwyżej, to wszystko.
5: Czyli to nic nie zmieni, sprzedaż?
8: Nic się nie zmieni. Niech kto będzie chciał, to sobie poradzi. Mogą skasować, na moje to mogą skasować.
2: Z torunianami rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
3: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
2: Rozpoczął się sezon turystyczny w Toruniu. To okres wzmożonego ruchu, szczególnie na toruńskiej Starówce. A nad bezpieczeństwem mieszkańców i oczywiście turystów czuwają służby, w tym policja i Straż Miejska.
9: Pamiętajmy o kanałach komunikacji, zarówno do Komendy Miejskiej Policji, jak i do Straży Miejskiej w Toruniu. Pamiętajmy o numerze 112. Każda sytuacja zgłoszona jest dla nas bardzo cenna. Jeśli nas w jakimś miejscu nie ma, a mieszkaniec czy turysta odważy się na przekazanie informacji o tym, że coś się tam dzieje, my na pewno zwrócimy na to uwagę i w odpowiednim okresie patrol zostanie tam skierowany, ale oczywiście miejsce zostanie już, można powiedzieć, przez nas zakwalifikowane do czegoś, że coś może się tam także takiego wydarzyć. Mówimy o spożywaniu alkoholu, mówimy o osobach bezdomnych, o funkcjonujących w naszej przestrzeni różnych przestępcach, w tym także na przykład jeśli dochodzi do kradzieży kieszonkowej, do jakiegoś zaboru mienia. Chcemy po prostu o tym wiedzieć.
5: Pojawią się też na pewno kierowcy, którzy będą parkować w niedozwolonych miejscach.
9: Jak zwykle, chociaż patrzymy się, że ruch turystyczny w Toruniu, zwłaszcza osoby przyjeżdżające tutaj do nas z zagranicy, korzystają z dostępnych miejsc parkingowych. Nie mamy zbyt wielu interwencji wobec osób, które przyjeżdżają tutaj z Niemiec, z Holandii czy z innych rejonów Europy, a nawet świata. Te osoby raczej kierują się zasadami wyboru parkingu i wyboru miejsca parkingowego. Natomiast faktycznie niektóre osoby starają się być jak najbliżej tej naszej Starówki, jak najbliżej tych miejsc, które chcą odwiedzić. I w tym momencie oczywiście pozostawiają na terenie obszaru pojazd w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Ponownie wrócą kontrole z Wydziałem Ruchu Drogowego Policji, jak i również kontrole z Miejskim Zarządem Dróg.
2: Jakie są najczęstsze interwencje w tym czasie?
9: Przekrój jest naprawdę bardzo różny. Pomysły są oczywiście przede wszystkim związane z alkoholem. Natomiast naturalną rzeczą jest, że drugą pozycją jest kwestia dotycząca właśnie parkowania. No ale także kwestia sposobu zachowania się. Jeśli faktycznie dostępność alkoholu jest w różny sposób tutaj nieograniczana, albo mamy do czynienia z wyjściem już bezpośrednio z lokali, czyli godziny w granicy o godzinie 3, to pomysły faktycznie są tutaj różne i tu już na trzecim miejscu ewentualnie sposób zachowania się tych osób, czyli jakieś zakłócanie ciszy i spokoju.
2: Mówił Mirosław Bartulewicz, komendant Straży Miejskiej w Toruniu.
3: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
2: Wicemistrzyni olimpijska z Tokio w wioślarstwie Katarzyna Zimmann zaliczyła wielki powrót do sportu. Wygrała wyścig jedynek w centralnych regatach otwarcia sezonu w Poznaniu. Co ważne, torunianka występowała jako przedstawicielka klubu AZS AWF Warszawa. To oznacza rozstanie z AZS UMK Toruń. Zawodniczka przyznaje, że tęskniła za sportem.
10: Tak bardzo, że uświadomiłam sobie, że to są moje serce i płuca. Bardzo się cieszę, bo to jak przekroczyłam linię mety, wygrywając w ogóle wyścig. Tak mimo tego, że wiesz, święciłam triumfy już na największych zawodach międzynarodowych na świecie, to ten dzień zapamiętam do końca życia, bo wygrałam nie tylko walkę sama ze sobą, ale przede wszystkim chyba sama ze sobą, wiesz, bo to głównie chodziło tutaj o te moje kontuzje, o różne kryzysy i tak naprawdę sama stworzyłam teraz ekosystem, w którym świetnie się odnalazłam.
2: Mówiła Katarzyna Zilman.
1: Trochę o pogodzie teraz dla Torunia i całego regionu. Kolejna ciepła noc za nami. Z tych 14 nawet stopni zrobi nam się w ciągu dnia, uwaga, 26, 27, takich wskazań się dziś spodziewajmy. Do tego słońca, owszem, chociaż również z chmurami, dziś jeszcze bez opadów, a przynajmniej intensywnych zjawisk synoptycy nie przewidują. Jutro i pojutrze już chmur deszczowych nad Toruniem może być więcej. Dzień dobry, kłaniamy się bardzo nisko po długim majowym weekendzie. Piotr Kolszowski, kłaniam się, witam i zapraszam razem na tej fali w Radiu Gra. Jesteśmy do 9:00. Gramy!

Rano i dobrze, tak budzimy się w ten po-weekendowy poniedziałek. Łatwo nie będzie na pewno, bo przecież długi weekend za nami. Ale teraz jednak możemy pocieszyć się tym, co nas trochę przed długim weekendem martwiło. To znaczy martwiliśmy się, że ten długi weekend wcale nie jest taki długi, jak to zwykle bywało. Że to tylko 3 dni. No to dziś możemy się chyba pocieszyć. Bo jeśli komuś trochę trudno będzie wracać do rzeczywistości, to wyobraźmy sobie, jak trudniej byłoby, gdyby ta przerwa od pracy była dłuższa. No dobrze, a teraz wracamy na ziemię. Poniedziałek, 4 maja. Monika, Florian i Michał dziś świętują. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Międzynarodowy Dzień Strażaka. Dzień Powolności również. I to chyba się dobrze składa, ale też Dzień Hutnika, Kominiarza.

0: garncarza, piekarza, a także Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej i Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Wystarczyłoby na 1,5 tygodnia tych świąt, a tu wszystko, proszę bardzo, taka kumulacja właśnie 4 maja.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Już 30 maja w auli UMK w Toruniu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kubbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
2: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kino sferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
3: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Gra.

0: dobre granie o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Za chwilę wrócimy oczywiście do tej dobrej poniedziałkowej, poweekendowej pobudki. No właśnie, jak wam minął weekend w Toruniu? Działo się całkiem sporo, między innymi za nami Festiwal Teatrów Ulicznych. W wielu miejscach w Toruniu można było te spektakle oglądać, przy sprzyjającej, przyznacie, pogodzie. No ale też ta jedna bardzo istotna zmiana dla kierowców nastąpiła. Mam nadzieję, że to nie sprawiło kłopotu wielu kierowcom, chociaż sam widziałem rzeczywiście błąkających się nieco i dojeżdżających niemalże do samego końca, do tych słupków, do tych barierek i wracających. Mówię oczywiście o zmianie organizacji ruchu w obrębie Bulwaru Filadelfijskiego, bo na cały sezon letni, aż do końca sierpnia, taka zmiana ponownie jest wprowadzana, że od piątku, a w trakcie ostatniego, dłuższego weekendu, nawet czwartku, do niedzielnego wieczora, bulwar dla ruchu samochodowego jest wyłączony. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra.

Alex Warren, Fever Dream w Radiu Gra o Poranku. Do siódmej na pewno jeszcze trochę pogramy, ba, nie byle jak, tanecznie nawet będzie. Mój jest ten kawałek podłogi, a więc będzie można się trochę rozgrzać, jeśli walczycie o swój kawałek podłogi, na przykład w domowej łazience.

0: Reklama.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
5: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kino sferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Gorąco

0: Allianz. Zdrowit.
1: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
2: Trochę o pogodzie teraz dla Torunia i całego regionu. Kolejna ciepła noc za nami. Z tych 14 nawet stopni zrobi nam się w ciągu dnia, uwaga, 26, 27 takich wskazań się dziś spodziewajmy. Do tego słońca, owszem, chociaż również z chmurami, dziś jeszcze bez opadów, a przynajmniej intensywnych zjawisk synoptycy nie przewidują. Jutro i pojutrze już chmur deszczowych nad Toruniem może być więcej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
3: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie o poranku, wrócimy do niego za chwilę. O 7 nas oczywiście kolejne najświeższe, najważniejsze wiadomości, a my też jeszcze nadal wspominamy weekend ten sportowy, na przykład co to były za derby, co to za było za meczycho, no tak chyba możemy powiedzieć o potyczce Aniołów z GKM-em na Motoarenie. Ostatecznie derby na szczęście dla Torunia i o tym na pewno więcej w naszych serwisach informacyjnych, ale tutaj warto też przypomnieć, że przed meczem miało jedno szczególne zdarzenie miejsce, odsłonięto kolejną rzeźbę w ramach projektu Śladem Toruńskich Aniołów i teraz ten przepiękny aniołek już nie na Starówce czy w jego okolicach nawet, ale właśnie przed Motoareną, przy Perająca na 7 się pojawił. A jak pięknie wygląda, jeśli ktoś nie był na Motoarenie, to może zerknąć do naszego artykułu na portalu gra.fm.
1: Radio Gra.

już bardzo blisko 7 na zegarze, a to oznacza, że za chwilę u nas najświeższe, najważniejsze informacje w raporcie. Będzie też trochę szczegółów pogodowych na dziś. Pogodowo w weekend mieliśmy ok, a co nas czeka w kolejnych dniach maja, będziemy się temu z uwagą przyglądać. A ja przyglądam się teraz w stronę kubeczka, idę napełnić, wam też to polecam i słyszymy się za chwilę.

0: czyli inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
1: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl.
2: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula, 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowid.
9: Po reklamie.
10: W kalendarzu poniedziałek, 4 dzień maja, na zegarach jest 7 w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
11: Marta Malerowska, dzień dobry. Zaczynam lokalny raport o poranku, zapraszam. Na początek przenosimy się na ulicę Olsztyńską w Toruniu, bo w tym tygodniu wykonawca zaplanował rozpoczęcie prac związanych z usuwaniem kolizji gazowych. Roboty będą prowadzone poza jezdnią, a to ma oznaczać minimalne utrudnienia w ruchu. Prace będą realizowane po prawej i lewej stronie drogi w kierunku Olsztyna, na fragmencie od Czekoladowej do torów kolejowych. Równolegle drogowcy pracują też nad zmianami w organizacji ruchu na Płocki oraz na skrzyżowaniu Skłodowskiej, Kiri i Chrzanowskiego. Zmieniamy temat. Podpisano umowę na drugi etap rozbudowy szkoły podstawowej przy Grasera na Toruńskim Jarze. To inwestycja warta blisko 46 milionów złotych. Nowa część szkoły obejmuje 34 sale lekcyjne, salę gimnastyczną, aulę, świetlicę oraz kompleks sportowy z boiskami i bieżnią. Prace mają zakończyć się w lipcu przyszłego roku.
12: Szkoła już funkcjonuje, szkoła faktycznie jest teraz szkołą filialną szkoły podstawowej nr 4, zgodnie z uchwałami intencyjnymi, które były podejmowane podczas sesji. Wiemy, że szkoła będzie docelowo funkcjonowała jako szkoła podstawowa nr 4 przy ulicy Grasera. Tak jak ustaliliśmy z rodzicami, uczniowie, którzy uczą się przy ulicy Żwirki i Wigury, będą mogli kontynuować tam naukę aż do zakończenia swojej edukacji. Natomiast od roku 2027, czyli od roku szkolnego 2027-2028, będziemy kontynuować również naukę przy ulicy Grasera, tak żeby dzieci, które będą w klasach trzecich, mogły po prostu przejść do klasy czwartej.
11: Mówi Dagmara Zielińska, wiceprezydent Torunia. Projekt Śladem Toruńskich Aniołów doczekał się kolejnej rzeźby, ta najnowsza. Aniołek stanął tuż przed wejściem głównym do Moto Areny i został oficjalnie zaprezentowany tuż przed wczorajszym derbowym spotkaniem.
13: On jest po pierwsze największy, on jest na motorze, on w zasadzie motor jest w pozycji świecy, no i temu aniołkowi i towarzyszy kask, i antrykot, i wszystko to, co jest związane z tym, z czym wiąże się żużel. I są emocje, widać, jest dynamizm i to jest podziękowanie od wszystkich mieszkanek i mieszkańców Torunia, tym wszystkim pokoleniom żużlowców, którzy tworzyli cudowną markę naszego klubu.
11: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia, a więcej o wczorajszych żużlowych derbach pomiędzy Toruniem a Grudziądzem powiemy w raporcie sportowym za godzinę. Zostańcie z nami. Słuchacie raportu? Już za 2 godziny, punkt 9. Absolwenci liceów, techników i szkół branżowych zaczną maturalny maraton. Na pierwszy ogień egzamin pisemny z języka polskiego. To na razie podstawa, ale maturzyści lekko zestresowani.
9: Obawiam się polskiego.
14: A dlaczego akurat polskiego? Co jest takim największym problemem?
9: Wszystko. Polskiego moim zdaniem ma największy zakres materiału.
15: Większych obaw o całą maturę nie mam, jedynie o język polski.
11: A jutro matematyka? Z maturzystami rozmawiał reporter Kamil Puternicki. Oczywiście trzymamy kciuki za dzielnych maturzystów i do tematu będziemy wracać.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
11: Zaczynamy raport sportowy, zapraszam. Za nami drugi mecz o trzecie miejsce PLS pierwszej ligi pomiędzy Cukaniołami Toruń a KKS Mickiewicz Kluczbork. Tym razem wygrany 3-2 dla Torunian. Walka o brąz trwa i jeszcze wszystko przed nami, zaznaczają w swoich mediach społecznościowych toruńscy siatkarze, a ten trzeci decydujący mecz o brąz już jutro o 17.30 w hali szkoły podstawowej numer 28 przy ulicy Przyskarpie. To był także intensywny weekend dla Toruń koszykarzy, którzy niestety przegrali z GTK Gliwice. Ten pojedynek zakończył się wynikiem 107-99 dla naszych rywali. A przed twardymi piernikami kolejny mecz już w środę, 6 maja w kujawsko-pomorskiej arenie Toruń zmierzymy się z Arką Gdynia.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Product, producent bram garażowych i rolet. fartproduct.pl.
11: Przed nami kolejny bardzo ciepły dzień w Toruniu z przewidywaną maksymalną temperaturą nawet do 26 stopni. Na niebie jest sporo słońca, niewielka ilość chmur, ale w drugiej części dnia może popadać przelotnie deszcz. Utrzyma się umiarkowany wiatr.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Product, producent bram garażowych i rolet. fartproduct.pl.
10: Dzień dobry po majówce. Witam wszystkich wypoczętych. Mam nadzieję, że tak to właśnie wygląda po tym krótkim wywczasie majowym. Piotr Kolszowski, kłaniam się nisko, witam i zapraszam. Gramy.
2: Radio Gra.

Rano i dobrze, pomajówkowa, podługo weekendowa pobudka, tak to właśnie u nas brzmi. A być może gwiazdy też dorzucą tutaj coś od siebie do tej pobudki dobrymi prognozami na przyszłość. Poniedziałek, 4 dzień maja, ten dzień sprzyja spokojnemu startowi i łagodnemu wejściu w obowiązki. Tak mówią gwiazdy, to dobry moment, żeby działać bez pośpiechu i skupić się na priorytetach. No i teraz konkretnie, baran na przykład może poczuć przypływ motywacji, o ile jasno określi sobie cel. Byk znajdzie dziś komfort w stabilnych planach, bliźnięta z kolei mogą otrzymać ciekawą wiadomość. Skąd ona przyjdzie? Tego nie wiadomo, trzeba nasłuchiwać z każdego końca i z każdego kierunku. Rak powinien zadbać o równowagę między pracą a odpoczynkiem. Myślę, że to jest nie tylko dla raków dobra wskazówka tuż po długim weekendzie. Lew ma szansę zabłysnąć w towarzystwie, natomiast panna doceni uporządkowanie i...

Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra. Za chwilę wrócimy do dobrej poniedziałkowej playlisty. Tymczasem co to była za majówka? Co to była za pogoda? Ci, którzy już wcześniej nie wierzyli w to, że pogoda może nam aż tak bardzo sprzyjać. Zresztą no, nie ma się to dziwić. Mieli prawo tak myśleć. Wszyscy mieliśmy prawo tak myśleć, biorąc pod uwagę to, jak pakuje majówki pogodowo w poprzednich latach wyglądały. A więc ci, którzy nie wierzyli w pogodę, wybrali majówkę za granicą i taki właśnie wyjazd zagraniczny. Krótki, bo krótki, ale jednak. I teraz mamy ciekawe statystyki, bo wśród krajów najliczniej, najchętniej odwiedzanych przez Polaków podczas zagranicznych wyjazdów majówkowych, pierwsze były Włochy, druga Hiszpania, a trzecia była Polska. Tak, nie pomyliłem się. Wśród zagranicznych wyjazdów Polska zajęła trzecie miejsce, a to dlatego, że majówka była doskonałą okazją na odwiedziny ojczyzny przez tych, którzy mieszkają i pracują poza granicami Polski. A więc łapią się na wyjazd zagraniczny. Zresztą wystarczyło spojrzeć na tablicę u nas.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
6: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Wow, ale masz wypieki.
9: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
8: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
9: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 3 kajzerki w cenie 2 oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
10: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości, w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Dobra pobudka z Radiem Gra w poniedziałek, 4 maja. Uwaga, uwaga, taki komunikat nam się rzuca w oczy od samego rana. Biuro Dialogu i Innowacji Miejskich Urzędu Miasta Torunia. W sumie nawet nie wiedziałem, że takie jest, ale to dobrze. Oraz Biuro Architekta Miasta Torunia we współpracy z Fundacją Stabilo zapraszają mieszkanki i mieszkańców Torunia do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących koncepcji rewitalizacji ulicy Piastowskiej i przyległego skweru. No i teraz takie konsultacje się rozpoczynają. Od dziś mają potrwać do końca miesiąca. W ramach tych konsultacji odbędą się dwa otwarte wydarzenia. Pierwsze już w najbliższy czwartek, w czwartym LO o 17.30. Drugie spotkanie 16 maja w sobotę o 10.00. I to będzie spacer tematyczny po terenie objętym koncepcją, czyli start przy pomniku Józefa Hallera na placu Świętej Katarzyny i dalej Piastowską w stronę dworca. Można sobie tutaj od razu powiedzieć, zażyczyć absolutnie wszystkiego w trakcie takich konsultacji dotyczących ulicy Piastowskiej. Zresztą jak zawsze można zażyczyć wszystkiego. A czy ktoś tych życzeń wysłucha i je zrealizuje, to już zupełnie inna historia.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra.

0: Bledka, dwa dni w Radiu Gra, to już za nami, do ósmej jeszcze trochę pogramy, między innymi Britney Spears się tutaj zamelduje, pojawi Oops, I Did It Again, kto pamięta ten numer, a to sobie trochę odświeżymy pamięć muzyczną za chwilę.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra.
3: Reklama.
4: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz kiełbasa zwyczajna Mróz 17,99 kg. Olej 3 ziarna 750 ml. Kujawski 9,99 opakowanie. Lody Śnieżynka 3 rodzaje 200 ml 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
2: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
5: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
6: Mistrz jest tylko jeden i broni tytułu siebie. Patryk Dudek, królem motoareny. Czy Bartosz Zmazlik, Dominik Kubera, Piotr Pawlicki i Przemysław Pawlicki go zatrzymają? Przekonaj się na własne oczy. Żużlowa walka o każdy centymetr toru. Wielki finał indywidualnych mistrzostw Polski w Toruniu. Sobota, 16 maja, godzina 19. Poczuj emocje, usłysz ryk silników i zobacz walkę o mistrzowski tytuł. Bilety na Speedway i mp.pl i e-bilet.pl. Motoarena, 16 maja, 19. Do zobaczenia.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, dystrybutor soczewek okularowych Seiko. www.optometriakarczewski.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Air Masters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
3: Przed nami kolejny bardzo ciepły dzień w Toruniu z przewidywaną maksymalną temperaturą nawet do 26 stopni. Na niebie jest sporo słońca, niewielka ilość chmur, ale w drugiej części dnia może popadać przelotnie deszcz, utrzyma się umiarkowany wiatr.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, dystrybutor soczewek okularowych Seiko. www.optometriakarczewski.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Air Masters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
4: To jest Radio Gra.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8. O 8 u nas kolejne najświeższe informacje w raporcie. Wspominałem już o tym słowem, że za nami festiwal Energa, teatry uliczne od 1 do 3 maja. Dużo się działo i to był festiwal, który przyciągnął również i mieszkańców, i tych turystów, którzy przybyli do Torunia. No, bogatym programem wydarzeń sporo działo się, między innymi na Bulwarze Filadelfijskim, ale nie tylko. No, ale co warto przypomnieć, święto teatru ulicznego już się zakończyło. Ono trwało do 3 maja. Tak tylko podpowiadamy, gdybyście byli świadkami dziwnych scen na toruńskich ulicach, lepiej nie bić braw, lepiej się przyjrzeć. Czasami może nawet trzeba będzie powiadomić odpowiednie służby. To nie będzie teatr.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra.

0: Dobra muza o poranku w radiu gra. My już na chwilę przed ósmą zapraszamy wszystkich na najświeższe informacje w raporcie. To już za moment. Zerkam sobie jeszcze do prasy kolorowej. Co tu ciekawego mamy na przykład w dzisiejszym fakcie? Proszę, na pierwszej stronie. Rząd pokazał prognozy zarobków Polaków. 11 tysięcy złotych, uwaga, średniej pensji w 2030 roku. Średniej, a więc oznacza, że ktoś do 2030 roku na pewno zacznie dużo więcej zarabiać, nam tak średnia podrośnie. Poza tym, przypomnijmy, w 2030 dopiero ta średnia ma tyle wynieść. Szkoda, że nie pojawiły się takie rządowe prognozy tego, ile będzie na przykład wynosił rachunek za prąd, albo ile będzie kosztowało paliwo, bo to ułatwiałoby trochę postrzeganie tych wiadomości i analizę. No dobrze, wrócimy do informacji za chwilę w raporcie, później trochę o pogodzie i gramy dalej. Bądźcie blisko radia.
1: Radio Gra.
2: Reklama. Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy

0: zł od 4 do 9 maja. Skorzystaj z oferty leasingu 100,1% lub najmu w racie Kinto od 2150 zł netto. Lexus RZ. Poczuj przyszłość jazdy. Lexus Bydgoszcz, ulica Szosa Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy.
1: Cyryl Piela Medica to miejsce fizjoterapii dzieci i młodzieży. Oferta obejmuje m.in. ćwiczenia korekcyjne postawy ciała, terapię stóp przy płaskostopiu i koślawości, dobór wkładek ortopedycznych oraz trening medyczny dzieci i nastolatków. Cyryl Piela Medica, ulica Storczykowa 2, Wrzosy. Informacje pod numerem 509-855-955.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: Smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Po reklamie.
6: W kalendarzu poniedziałek, 4 maja, na zegarach 8, w radiu gra czas na kolejny raport.
7: Marta Manerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Toruń nawiązuje współpracę z festiwalem Kamerinicz. Od tegorocznej edycji do 2028 roku festiwal będzie nosił nazwę Toruń Kamerinicz. Miasto przeznaczy na promocję ponad 5,5 miliona złotych. Władze Torunia podkreślają, że to inwestycja w rozpoznawalność naszego miasta na świecie, rozwój gospodarki, turystyki i sektora kreatywnego. Środki na ten cel zostały zatwierdzone podczas ostatniej sesji Rady Miasta.
8: Kamerinicz wpisał się w Toruń na stałe. Jako miasto zdecydowaliśmy i przesądziliśmy o tym, że będziemy wspierać tę inicjatywę poprzez budowę centrum Kamerinicz. W tych okolicznościach nie wyobrażam sobie, aby miasto odwróciło się plecami od tej inicjatywy, od tego wydarzenia. Tutaj jestem trochę zaskoczony tym, że prezydent Góleski nie lobbuje u innych podmiotów za tym, aby zostały sponsorem tytularnym, bo przypomnę, do tej pory takim podmiotem była Energa, spółka Skarbu Państwa. Myślę, że te kontakty, którymi dysponuje prezydent Góleski, powinny zostać uruchomione i taki sponsor tytularny powinien się znaleźć.
7: Mówił Michał Jakubaszek, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Zmieniamy temat. Dziś 4 maja, Dzień Strażaka. A ilu strażaków służy w naszym regionie?
9: Zawodowych strażaków mamy 1700, około 1700 strażaków w naszym województwie. Jest 19 komend powiatowych i miejskich, a w tym 30 jednostek. Te jednostki są rozrzucone po całym województwie. Codziennie służy w podziale bojowym, czyli do wyjazdu są gotowi 293 strażaków. Czyli to jest ten zasób, który codziennie służy bezpieczeństwu, zapewnia wyjazdy w ciągu paru minut, paru kilkudziesięciu sekund. To jest zasób PSP, czyli zawodowców. Mamy do tego jeszcze 244 OSP w KSRG, czyli to są takie jednostki elitarne po OSP i około, a w sumie 851 OSP w ogóle. I ochotników, strażaków ochotników, druhów ochotników, na których bardzo mocno polegamy, jest około 10 tysięcy. Czyli ta nasza rzesza strażaków, ratowników i ochotników i zawodowców to jest ponad 10 tysięcy, którzy mogą w danej chwili pomagać.
7: Mówił Rafał Świechowicz, kujawsko-pomorski komendant wojewódzki PSP. Dodajmy, że w kujawsko-pomorskiej Straży Pożarnej mamy 72 kobiety w mundurze i 70 w cywilu. A cały wywiad z komendantem publikujemy na Gra FM. Teraz jeszcze informacje z Miejskiego Zakładu Komunikacji. Trwa modernizacja torowiska w ciągu Kościuszki, a dzisiaj w nocy z 4 na 5 maja tymczasowy przystanek tramwajowy, który zlokalizowany jest w rejonie skrzyżowania ze Świętopełka w kierunku centrum, będzie przeniesiony naprzeciwko przystanku w kierunku wiaduktu. Słuchajcie raportu. Prezydent Karol Nawrocki podziękował amerykańskiemu przywódcy Donaldowi Trumpowi za pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta. Czytamy we wpisie opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta na portalu X. Uwolniony z kolonii karnej dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi został odznaczony orderem Orła Białego.
10: To człowiek niezłomny, który dla polskości spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca. Jako ten, który pokazuje, że często cierpienie, którego pan doświadczył, ma głęboki sens i buduje także siłę wspólnoty narodowej.
7: Mówił prezydent Karol Nawrocki.
0: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
7: To jest raport sportowy, zapraszam. Żużlowcy Press Toruń pokonali w derbowym pojedynku Bayer System GKM Grudziądz 48-42. Nie było to łatwe spotkanie dla gospodarzy, a przez długi czas utrzymywał się remis na motoarenie. Najważniejsze jednakże zwycięstwo i punkty zostały w Toruniu. Na temat toru wypowiedział się Piotr Baron, menedżer Press Toruń.
5: Nie zmienia się bardziej konsystencja, temperatura, wiele innych rzeczy i tak naprawdę przy tych temperaturach jeszcze nie mieliśmy możliwości pojeździć na tych nowych oponach i to też na pewno jest mały problem.
7: Dodawał Piotr Baron, a kolejny mecz toruńscy żużlowcy pojadą już w najbliższy piątek. Na motoarenę przyjedzie Falubec Zielona Góra. Początek spotkania o 18:00.
0: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
7: Prognozy dla Torunia na dzisiaj są bardzo optymistyczne, bo w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się nawet 26 stopni. Na niebie sporo słońca, niewielka ilość chmur, ale uwaga, w drugiej części dnia możliwe są przelotne opady deszczu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
6: Dzień dobry, kłaniamy się bardzo nisko i witamy wszystkich Państwa obecnych i tych nieobecnych też witamy. Liczymy na to, że dołączycie po majówce do nas. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć, gramy.
0: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Gra.

0: Gramy o poranku w Radiu Gra na tej właśnie fali. Za chwilę wrócimy do naszej dobrej, pomajówkowej playlisty, ale wcześniej jeszcze szukota do oka do internetów. I tutaj taka ciekawa sytuacja, ciekawa relacja Karkonoskiego Parku Narodowego, który to na Facebooku opublikował zdjęcia zrobione na jednym ze szlaków prowadzących na Śnieżkę. I pojawiła się tam informacja, że pracownicy parku odśnieżyli tenże szlak, tak aby turyści mieli wygodnie, bezpiecznie i mogli w trakcie majówki podążać przed siebie właśnie na szczyt Śnieżki. To nie spodobało się wielu komentującym. No i padło wiele krytycznych komentarzy. Nie no, pewnie. Proszę o przekopanie też szlaku na rysy, tam również zalega śnieg. Serio? Odśnieżacie góry? Może jeszcze posypać solą? Takie się pojawiły komentarze. W sumie solą, że też nikt na to nie wpadł. Dodajmy też, że nie brakowało także tych pozytywnych komentarzy i opinii. Koniec końców, umówmy się, no, cały czas jest jeszcze sporo osób, które idąc w góry nie spodziewają się, że tam może być śnieg. Powiem więcej, one się nie spodziewają, że trzeba będzie iść pod górę, patrząc na to, jakie obuwie dobierają, bo w klapkach to bardziej na molo niż na Śnieżkę.
1: Radio Gra. Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra. To jest oczywiście szczególny poranek. Od rana może pojawić się, wiadomo, mały stres, jakieś lekkie poddenerwowanie. W końcu to jest dość ważny egzamin. Może nawet wystąpić brak apetytu. Sen też mógł nie być pierwszej jakości. Na szczęście rodzice maturydzi nie piszą. Sami maturzyści natomiast wierzymy w najlepszych nastrojach, wyspani, wypoczęci. Za kilkadziesiąt minut rozpoczną egzamin z języka polskiego. Tak, tak, startują matury. I co istotne, w tym roku wyjątkowe, bo do egzaminu przystąpi około 340 tysięcy uczniów, różne są rachunki, a to nawet o 70 tysięcy więcej niż przed rokiem. Ta większa liczba maturzystów w tym roku to głównie efekt tak zwanej kumulacji roczników, czyli tych decyzji oświatowych z lat 2014-2016, kiedy to edukację rozpoczynali sześciolatkowie. To oczywiście wyzwanie dla szkół, które muszą egzamin przygotować, przeprowadzić, a później jeszcze to wszystko sprawdzić i ocenić. No ale pozostaje mieć nadzieję, że może chociaż te ławeczki nie będą tak daleko od siebie porozstawiane, skoro jest więcej chętnych, a to zawsze szanse na zdanie matury nieco zwiększa. Chociaż oczywiście najlepiej liczyć przede wszystkim na siebie. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Gra.
2: Reklama.
3: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
17: Oszczędzam.
16: O, a ile?
17: 200 zł w apce Media Expert.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88 i 8 FM. Za chwilę gramy dalej, ale wcześniej jeszcze małe przypomnienie. Drogowcy wspominali o tym już przed weekendem, że tuż po majówce rozpoczyna się kolejny etap prac na ulicy Olsztyńskiej. Albo bardziej tuż obok, bo chodzi o usuwanie kolizji gazowych. I tu od razu ostrzegamy, bo to znowu będzie wyglądało tak, jakby nic się na miejscu nie działo. No bo takich opinii i telefonów również do naszej redakcji ostatnio nie brakowało. Dzieje się tam coś, czy się nie dzieje? Rozgrzebali i poszli do domu. O, to tak tytułem cytatów. Jak zapewniają drogowcy, to kolejny etap pracy, podobnie zresztą jak ten poprzedni, będzie się odbywał z minimalnym wpływem na ruch drogowy. Słowem, korek może pojawić się tylko wtedy, jak się któryś kierowca zatrzyma i zapatrzy na tych specjalistów od instalacji gazowych, którzy będą pracowali gdzieś na poboczu.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra.

0: Felix Jen, Boy You Turn Me w Radiu Gra. Do 9 jeszcze trochę pogramy, na pewno Landberry Trips się tutaj pojawią. Dzięki, że jesteś. To już niebawem. Zostańcie blisko radia. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Gra.
2: Reklama. Rewolucja, która zmienia wszystko.

0: Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy.
1: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kino sferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
3: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
4: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Canal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na canalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.

0: asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, dystrybutor soczewek okularowych Seiko. www.optometriakarczewski.pl.
7: Prognozy dla Torunia na dzisiaj są bardzo optymistyczne, bo w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się nawet 26 stopni. Na niebie sporo słońca, niewielka ilość chmur, ale uwaga, w drugiej części dnia możliwe są przelotne opady deszczu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, dystrybutor soczewek okularowych Seiko. www.optometriakarczewski.pl.
8: To jest Radio Gra.

0: Dobrego grania nigdy dość. W radiu gra o 9:00. Kolejne informacje w raporcie, a my też mamy informację ważną dla turystów, którzy zamierzają jeszcze w przyszłości niedalekiej startować na swoje wakacje, na przykład z portu lotniczego w Krakowie. Bo wojewoda Małopolski podjął strategiczną decyzję, która ma zakończyć problem istniejący od lat z warunkami do lądowania samolotów w ograniczonej widoczności, w takich właśnie warunkach. A takie warunki to cecha bardzo charakterystyczna dla podkrakowskich Balic. To właśnie tutaj bardzo często ten ruch samolotowy jest paraliżowany przez gęste mgły. Teraz pojawi się nowy system ILS, obecnie funkcjonujący dziś, ma zostać wyłączony. Ten nowy zacznie działać, ale dopiero od 1 października, więc proszę się jeszcze nie rozpędzać na tym pasie startowym, bo nowy system na lotnisku w Krakowie ma działać dopiero po wakacjach. Tanio nie będzie, 14 milionów złotych, ale z drugiej strony to, że wielu turystów będzie mogło wylądować tam, skąd startowali na swoje wakacje, będzie bezcenne.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra.

0: bardzo blisko 9 na zegarze, a to znaczy, że za chwilę u nas kolejne najświeższe wiadomości. W raporcie trochę o pogodzie też. Pogoda w tym tygodniu, powiedzmy to sobie wprost, już tak pięknie jak w trakcie ostatniej majówki się nie zapowiada. Będzie trochę więcej chmur, ale więcej szczegółów niebawem u nas po wiadomościach o 9. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio gra.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie?

0: www.mol.pl i na stacjach MOL.
1: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kino sferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
3: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.

0: sortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
5: Uwaga! Wielka promocja na pierwszą komunię świętą w Jubiler Karkosik. Tylko u nas. Największy wybór złotych i srebrnych łańcuszków, medalików, krzyżyków, kolczyków i kompletów w najlepszych cenach. Rabat na zegarki do minus 40%. Skorzystaj z promocji tylko teraz w Jubiler Karkosik na drugi produkt 30% zniżki. Złote obrączki i brylanty minus 20%. Zapraszamy do naszych salonów. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: W kalendarzu poniedziałek, 4 maja, na zegarach jest 9, a w radiu gra czas na raport.
3: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie, zapraszam. Kolejny Sylwester z Polsatem nie odbędzie się w Toruniu. O tym poinformował prezydent na ostatniej konferencji prasowej. Przypominamy, sylwestrowa moc przebojów odbyła się na rynku staromiejskim dwukrotnie. O tym informowaliśmy Was już na naszej antenie w zeszłym tygodniu, ale teraz postanowiliśmy sprawdzić, co na ten temat sądzą mieszkańcy.
4: Na pewno szkoda. No, byłam raz, bo na pierwsze się nie załapałam, na drugim było bardzo fajnie, także no szkoda, że nie będzie już.
5: Bardzo dobrze.
4: Dlaczego?
5: Bardzo dobrze. Nie podobają mi się te imprezy masowe właśnie Polsatu.
4: Teraz będzie brakowało tego Sylwestra?
6: Na pewno. Przecież to powinien Sylwester być. Ale powinien się trzymać, to z tego są jakieś dochody.
4: Szczerze mi były zawsze obojętne.
7: Nie, no Sylwestrze się bawiliśmy superowo. Bardzo fajnie było. No może był tam problem z tą sceną trochę, że z jednego miejsca nie była widoczna i tam takie rzeczy. Mogło być ciasno, ale ogólnie super było.
3: Rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Dodajmy, że miejskie pieniądze, które były przeznaczane na tę imprezę, mają zostać teraz przeniesione na sponsoring tytularny festiwalu Kamerimicz. Więcej informacji na Gra FM. Zmieniamy temat. Podpisano umowę na drugi etap budowy szkoły podstawowej przy Grasera na Toruńskim Jarze. Inwestycja jest warta prawie 46 milionów złotych. Nowa część szkoły obejmuje 34 sale lekcyjne, salę gimnastyczną, aulę, świetlicę oraz kompleks sportowy z boiskami i bieżnią.
8: Żeby móc spokojnie kontynuować w sposób niezakłócony proces edukacji dzieciaczków, które już są w oddziałach 1-3 szkoły filialnej numer 4, musimy wybudować kubaturę związaną z drugim etapem. 5000 metrów kwadratowych to jest powierzchnia użytkowa pierwszego etapu. Teraz jest to powierzchnia o wiele większa, ponad 6,5 tysiąca metrów kwadratowych, funkcjonalnie 34 sale dydaktyczne. Bardzo ważne funkcje, które do tej pory nie były zlokalizowane i przynależne w pierwszym etapie, to oczywiście sala gimnastyczna, sala wielofunkcyjna i całe zaplecze sportowe, które ma powstać również w ramach tego projektu.
3: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. A teraz zmieniamy temat. W trakcie majówki odbyło się oficjalne wręczenie kluczy do Fortu Jakuba przy ulicy Sowińskiego Fundacji Kosmos. Umowę obowiązuje na czas określony od 1 maja tego roku do 30 kwietnia 2028 z możliwością jej przedłużenia. Obiekt nie jest w najlepszym stanie i wymaga rewitalizacji. Jak mówi miasto, Fundacja Kosmos będzie realizowała w forcie działania związane z organizowaniem, wspieraniem i animowaniem inicjatyw kulturalnych i artystycznych.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Dokładnie teraz absolwenci liceów, techników i szkół branżowych otwierają arkusze z pytaniami. Startuje matura z języka polskiego na poziomie podstawowym. Do egzaminu przystępuje ponad 340 tysięcy osób. Maturalny maraton potrwa do 21 maja.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
3: Nawet 26 stopni Celsjusza mogą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia wskazywać toruńskie termometry. Na niebie mieszanka słońca i chmur, a w drugiej części dnia parasole mogą się przydać. Niewykluczone są przelotne opady deszczu. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, utrzymuje się na obniżonym poziomie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
2: I to tyle, i to już. Pięknie dziękuję za dzisiejszy poranek. Piotr Kolszowski, kłaniam się nisko, raz jeszcze mocno ściskając kciuki za tegorocznych maturzystów i maturzystki. Rodzice, spokojnie, odstresujcie się, oni na pewno dadzą sobie radę. Marcin Wiśniewski już za chwilę, proszę bardzo, też gościnnie o tej porze. Dobrego dnia, Piotr Kolszowski, do jutra o poranku. Cześć!
9: Radio Gra.

0: Private. Dusty Springfield na dzień dobry w poniedziałkowe przedpołudnie w Radiu Gra. Kłaniam się, dzień dobry, witajcie. Majówka, majówka i po majówce to były piękne okoliczności przyrody od morza aż po same Tatry. W pogodzie się zgadzało, prawie wszystko się zgadzało, no może poza układem kalendarza, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, prawda? Więc dziś poniedziałek zbieramy siły, odpoczywamy razem z wami, a my polecamy się z najlepszą muzyką. Za chwilę The Weeknd, a później Sobel. Marcin Wisiewski, dzień dobry. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Kosmos Sztuki to już czwarta edycja festiwalu, którego ideą jest przedstawienie artystów i ich sztuki reprezentujących różne dziedziny. W programie koncerty polskich i zagranicznych zespołów, spektakl teatralny, potańcówka z muzyką Beatlesów na żywo oraz toruński zlot wampirów. Zapraszamy od 14 do 17 maja. Więcej informacji w naszych mediach społecznościowych i na stronie festiwalu Kosmos Sztuki.

0: wydarzenie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
4: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Radio Gra.

0: To ATB w Radiu Gra You Are Not Alone. Kolejny długi weekend za nami, a patrząc sobie w kalendarz, słuchajcie, no długo czekać nie będziemy, bo miesiąc, dlatego że czerwcowy weekend, tak zwana czerwcówka w Boże Ciało, przypada między 4 a 7 dniem czerwca, od czwartku do niedzieli, więc jeden dzień urlopu zapewnia nam 4 dni wypoczynku. I to też jest już teraz jakiś koncept na to, żeby sobie to dobrze zaplanować, rozplanować, rozpisać, a być może znaleźć miejsce, gdzie chcielibyś się schować albo odizolować od całego świata. Od 4 do 7 znowu będzie wolne i to całkiem nieźle wygląda. Mam nadzieję, że w pogodzie tak samo będzie się zgadzało jak podczas majowego weekendu, który za nami. A co w pogodzie, o tym za chwilę, w najbliższych godzinach, że czas na, opowiemy wam na naszej antenie. Pozostańcie z nami.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz kiełbasa zwyczajna Mróz 17,99 kg. Olej 3 ziarna 750 ml. Kujawski 9,99 opakowanie. Lody Śnieżynka 3 rodzaje 200 ml. 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Zapraszamy.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Po reklamie.
10: Nawet 26 stopni Celsjusza mogą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia wskazywać toruńskie termometry. Na niebie mieszanka słońca i chmur, a w drugiej części dnia parasole mogą się przydać. Niewykluczone są przelotne opady deszczu. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, utrzymuje się na obniżonym poziomie.
11: To jest Radio Gra.

człowiek ze złamanym sercem. Damiano Dawid w Radiu Gra. Teraz będzie o Kasi Zilman, którą doskonale znamy. Nie tylko z tego sportowego życia, ale także chociażby i z Tańca z Gwiazdami i wielu innych akcji charytatywnych, tudzież prospołecznych. Kasi Zilman, która właśnie zaliczyła wielki powrót do sportu, a to wicemistrzyni olimpijska z Tokio, przypominam, która reprezentowała przez wiele lat Toruński Klub Wioślarski AZS UMK Toruń. Reprezentowała w tym przypadku nie jest przypadkiem, a to dlatego, że nomen omen. A to dlatego, że Kasia Zilman jest w tej chwili już zawodniczką AZS AWF Warszawa. Co oznacza, że z toruńskim klubem się po prostu rozstała. Ale mam nadzieję, że piernik i kopernik w sercu Kasi Zilman pozostanie na zawsze. Gramy. Dove

0: To Bruno Mars i Treasure, groovy, jazzy, funky. Wszystko się w tym numerze zgadza. My trzymamy kciuki za maturzystów, bo przecież oni od godziny już walczą dzielnie z językiem polskim. Jutro matematyka do matury i maturzystów. Wrócimy na pewno po 10 na naszej antenie, więc nie odchodźcie zbyt daleko. Za chwilę też najnowszy serwis informacyjny, najnowszy raport. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio gra.
2: Reklama. Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy Lexus RZ.

0: Wyspiańska 23, Osielsko. Zapraszamy!
1: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
2: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
3: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Od Nowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
4: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Kiełbasa zwyczajna Mróz 17,99 kg. Olej 3 ziarna 750 ml. Kujawski 9,99 opakowanie. Lody Śnieżynka 3 rodzaje 200 ml 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.

0: TV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Po reklamie.
2: To jest 4 dzień maja w kalendarzu, na zegarach 10, a to jest Radio Gra. Czas na najnowszy serwis informacyjny.
3: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Rozpoczął się maturalny maraton. W Toruniu do egzaminu dojrzałości przystępuje ponad 2600 uczniów z 19 szkół ponadpodstawowych.
4: Jakie nastawienie przed maturą?
5: Uczyłam się bardzo długo. Wydaje mi się, że wszystko wiem, co powinnam, więc nastawienie jest lekki stresik, ale nastawienie jest dobre, uważam.
4: Czego byście sobie życzyli na maturze?
6: Chciałbym zobaczyć Lalkę, Potop. To są właśnie moje ulubione lektury.
4: To ostatnie dni chyba nie były łatwe, jeżeli chodzi o przygotowania. Majówka piękna, gorąca, no nie zachęcała pewnie do nauki.
6: Właśnie miałem tak odmiennie, bo dosyć wypocząłem przez ten weekend. A ogólnie cały dzień był dosyć luźny, nie ma stresu.
7: Nasza pani od polskiego zawsze przewiduje lektury. Przewidziała nam Przedwiośnie, Kochanowskiego, Wesele, jakieś dziady. Dziadów to bym nie chciała, bo akurat nie umiem, ale wszystkie lektury z grubsza umiem, także wszystko może się pojawić.
3: Z maturzystami przed egzaminem z języka polskiego rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
0: Sport w Radiu Gra.
3: Żużlowcy Prestoruń pokonali we wczorajszym derbowym pojedynku Bayer System GKM Grudziądz 48-42. Nie było to łatwe spotkanie dla gospodarzy, a przez długi czas na Motoarenie utrzymywał się remis. Najważniejsze jednak, że zwycięstwo i punkty zostały w Toruniu.
8: Udało się dzisiaj uzbierać 7 plus bonus, także ja jestem z siebie zadowolony i oby tak dalej. Każdy dużo kciuka się od siebie, no każdy jeden punkt dzisiaj był na wagę złota, no bo ta jednak różnica nie była wielka. No jesteśmy drużyną, każdy zapunktował, więc każdy się przyczyni do tego zwycięstwa, nikt bardziej, nikt słabiej, także. Mieliśmy dzisiaj problem lekki z torem, tak samo jak i z Leszem, ten tor, jednak też pogoda się na tyle zmieniła, że ten tor się zachowuje całkiem inaczej niż jak jest chociażby 5 stopni zimniej. No więc na tym trzeba jeszcze popracować.
3: Mówił junior Prestoruń Antoni Kawczyński. Kolejny mecz toruńscy żużlowcy pojadą już w piątek. Na Motoarenę przyjedzie Faluba z Zielona Góra. Zmieniamy temat. Dzisiaj rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące koncepcji rewitalizacji ulicy Piastowskiej i przyległego skweru. Potrwają do końca maja. W ramach konsultacji odbędą się dwa wydarzenia. W najbliższy czwartek, 7 maja o 17.30 zaplanowano otwarte spotkanie konsultacyjne w 4 Melo, a 16 maja w sobotę o 10.00 odbędzie się spacer tematyczny po terenie objętym koncepcją. Start przy pomniku Józefa Hallera. Opinie i sugestie można też przesyłać do urzędu online. Słuchać raportu? Musimy poczekać na decyzję Pentagonu. Tak na pytanie, czy amerykańscy żołnierze wycofywani z Niemiec trafią do Polski, mówi wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.
9: Prowadzimy rozmowy z Pentagonem na temat zwiększenia zdolności amerykańskich w Polsce. To jest jedyna rzecz, którą mogę potwierdzić. Decyzja odnośnie tego, co się stanie z żołnierzami amerykańskimi wycofywanymi, zresztą tylko w niewielkiej części Niemiec, to jest decyzja amerykańska.
3: Powiedział wiceszef resortu obrony. Sprawdzamy sytuację pogodową w Toruniu. Dzisiaj ma być nawet do 26 stopni. Przed nami więc kolejny dzień z bardzo wysokimi temperaturami. Na niebie przeplatanka słońca i chmur, a później, jak przewidują synoptycy, raczej pod koniec dnia możliwe są przelotne opady deszczu.
2: Poniedziałkowej mocy przybywaj, po trudach długiego weekendu wiem, że nie jest to najłatwiejsze dzisiaj pojawić się w pracy i zacząć nowy tydzień z nową energią, nową mocą, no a tej będziemy szukali także w tej godzinie w Radiu Gra. Marcin Misiewski, kłaniam się, dzień dobry, na początku Roxy Węgiel i Faust oraz Brave.
0: Radio Gra.

0: Na poniedziałek, na przedpołudnie, Bee Gees, absolutna klasyka, disco w radio gra. Teraz będzie o maturzystach. No ci do potańczenia disco jeszcze troszkę muszą poczekać, a to dlatego, że matury dopiero dziś oficjalnie wystartowały, 4 dnia maja. Na początek oczywiście od godziny 9 zmagania z językiem polskim, językiem ojczystym. Jutro o tej porze wystartuje matematyka, a później 6 język angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski, ukraiński albo język włoski, jeżeli ktoś taki wybrał. Część pisemna i poziom rozszerzony zacznie się 7 maja od języka angielskiego, historii i muzyki, później biologia 8, matematyka, wiedza o społeczeństwie, chemia, informatyka, geografia i tak też dotrzemy do 21 maja, zamykając tę część rozszerzoną chemią, fizyką i biologią, panie, panowie, a w zasadzie drodzy maturzyści i rodzice, którzy zakładam, że bardziej się jeszcze chyba denerwują niż sami tegoroczni maturzyści. Będzie dobrze, będzie dobrze, a jak nie, to jak śpiewał artysta, znów za rok matura, ale odpukuje mnie malowane. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio gra. Reklama.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Już 30 maja w auli UMK w Toruniu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kubbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram.

0: zawartości głogu i potasu, wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litor Sal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
3: Skoczysz do Carrefoura?
2: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Gra.

0: To Every Breath You Take w Radiu Grad, Sting z kolegami, kiedy jeszcze było im po drodze. No teraz zaglądamy na bulwar, który w weekend stał się nie tylko deptakiem naszym podczas tego długiego majowego weekendu, ale też i miejscem sceny teatralnej, bo tam też prezentowały się teatry uliczne, które w weekend gościły w naszym mieście. No ale w sezonie turystycznym i tym wakacyjnym tak to właśnie będzie wyglądało, że w weekendy bulwar będzie wyłączony z ruchu samochodowego, będzie deptakiem, a powrót do tego ruchu ma nastąpić w niedzielę po godzinie 19. Ma, no bo wczoraj też miał, ale to się nie wydarzyło, co w dużej mierze zablokowało miasto dla kierowców wracających chociażby ze Speedwaya. Zrobiło się ciasno w samym mieście, a na bulwarze o 19 jeszcze stały bramki szlabane i przejechać tamtędy niestety nie można było. No ale mam nadzieję, że w kolejne weekendy już 19 to 19 i tego będziemy się trzymali.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Radio Gra.

0: Ryan Adams i Cloud No. 9, chmura numer 9. No, w weekend tych chmur było na szczęście niewiele. No i wiele wskazuje na to, że w najbliższych dniach jeszcze też całkiem będzie przyjemnie, wiosennie ciepło. I tego się będziemy trzymali. Szczegóły meteo za chwilę u nas w radiu Gra, później Savage i Lady Gaga. Nie odchodźcie więc zbyt daleko.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Daj nowe życie tarasowi po zimie wraz z Jula. Płytki z drewna akacjowego, eleganckie, praktyczne i wygłuszające do użycia wewnątrz, jak i na zewnątrz w najniższej cenie Jula. 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Uwaga! Wielka promocja na pierwszą komunię świętą w Jubiler Karkosik. Tylko u nas. Największy wybór złotych i srebrnych łańcuszków, medalików, krzyżyków, kolczyków i kompletów w najlepszych cenach. Rabat na zegarki do minus 40%. Skorzystaj z promocji tylko teraz w Jubiler Karkosik na drugi produkt 30% zniżki. Złote obrączki i brylanty minus 20%. Zapraszamy do naszych salonów. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
12: Wow, ale masz wypieki.
13: Aż tak widać?
12: Właśnie dostałem maila od szefa. Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
13: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu trzy kajzerki w cenie dwóch oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy!

0: Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Sprawdzamy sytuację pogodową w Toruniu. Dzisiaj ma być nawet do 26 stopni. Przed nami więc kolejny dzień z bardzo wysokimi temperaturami. Na niebie przeplatanka słońca i chmur, a później, jak przewidują synoptycy, raczej pod koniec dnia możliwe są przelotne opady deszczu.
3: Słuchasz Radia Gra.

do dobrej przedpołudniowej kawki, kawusi, Lady Gaga w Radiu Gra. Za chwilę u nas DJ Sami, będzie też klasyk od elektrycznych gitar. A propos kawy, samej kawy, nie wiem czy wiecie, Polacy piją 2-3 kawy średnio dziennie. W pracy, w domu, kubek kawy, proszę bardzo, właśnie być może teraz jest gdzieś sączony. U mnie tak dokładnie to wygląda, mała czarna. Włosi natomiast piją więcej, bo 4-5 kawek, ale są to raczej szoty, są to szoty espresso. W ten sposób gdzieś pi ten chociażby wychodząc na chwilę z miejsca pracy, przy barze. No i tam Włosi potrafią spędzić troszkę więcej czasu niż być może planowali. Zresztą kto był w Italii, ten wie, że to w zasadzie cała kultura picia kawy, picia espresso. My wracamy do dobrego grania i do łyka kawy.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra.
2: Reklama. Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
3: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
4: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Na zegarach już 11, to jest przedpołudnie z Radiem Gra. Mamy poniedziałek, 4 dnia maja. Czas na raport.
4: Dzień dobry ponownie, Marta Malerowska, zapraszam. Rozpoczął się maturalny maraton. W Toruniu do egzaminu dojrzałości przystąpiło ponad 2600 uczniów z 19 szkół ponadpodstawowych, a my o poranku pojawiliśmy się przed 9 liceum ogólnokształcącym w Toruniu.
5: No ja o dziwo się w sumie nie stresuję. To nie jest też ekscytacja, ale nie wiem, taki stoicki spokój.
6: To ogólnie nastawienie, no wydaje mi się, że pozytywnie jest. Najbardziej stresuję się matematyką.
5: Matematyka tak już trochę ciężej niż polski i angielski. Uważam, że matematyka to królowa nauk podobno, więc myślę, że jutro się okaże, bo to jest najtrudniejszy, uważam, egzamin z tych trzech.
7: Jak wyglądały przygotowania? Czy ta właśnie majówka, która była piękna, utrudniała wam naukę do matury?
8: Trochę tak. Więcej czasu się spędzało raczej nie na nauce niż na nauce, ale jakoś to będzie.
4: Z maturzystami z 9 LO przed egzaminem z języka polskiego rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Zmieniamy temat. Toruń nawiązuje współpracę z festiwalem Kamerimicz. Od tegorocznej edycji do 2028 roku festiwal będzie nosił nazwę Toruń Kamerimicz. Miasto przeznaczy na promocję ponad 5,5 miliona złotych. Władze podkreślają, że to inwestycja w rozpoznawalność Torunia na świecie, rozwój gospodarki, turystyki i sektora kreatywnego. Środki na ten cel zatwierdzono podczas ostatniej Rady Miasta.
9: Nie ma się zaczarować. Straciliśmy sponsora i to jest przyczyna tego typu działania. Ja oczywiście wolałbym te środki, jesteśmy świeżo po Komisji Oświaty, wolałbym te środki przekierować chociażby na system oświaty czy wiele innych potrzebnych zadań na naszych osiedlach. Natomiast jeśli chcemy utrzymać ten festiwal, musimy go w jakimś stopniu finansować. Mam nadzieję, aktywnie szukając kolejnego sponsora. Mamy ten ekwiwalent, pobiliśmy rekord turystyczny, który także generuje nam dochody. No to nie jest tylko przemielenie pieniędzy na jakieś tam wydarzenie. Natomiast realizujemy strategię rozwoju miasta, w której ta odnoga turystyczna jest jednym z filarów funkcjonowania toruńskiej gospodarki. Branża hotelowa, gastronomiczna i pracownicy, którzy tam pracują, no, też są istotni dla naszego miasta.
4: Mówił Bartłomiej Jóźwiak, toruński radny. Teraz jeszcze informacje z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu. Trwa modernizacja torowiska w ciągu Kościuszki, a dzisiaj w nocy z 4 na 5 maja tymczasowy przystanek tramwajowy zlokalizowany w rejonie skrzyżowania ze Świętopełka w kierunku centrum będzie przeniesiony naprzeciwko przystanku w kierunku wiaduktu. Warto zachować szczególną ostrożność w tym rejonie. Słuchacie raportu. Andrzej Poczobut odznaczony orderem Orła Białego, czyli najwyższym odznaczeniem państwowym. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi order odebrał z rąk prezydenta.
10: Nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej. Osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
4: Mówił Andrzej Poczobut.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
4: Dziś możemy spodziewać się w naszym mieście nawet 26 stopni. Na niebie mieszanka słońca i chmur, a w drugiej części dnia niewykluczone są opady deszczu. Jutro będzie już chłodniej, maksymalnie do 20 stopni i także w ciągu dnia może popadać.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Z każdą kolejną godziną najpierw przed południa, a później po południa z Radiem Gra. Mam nadzieję, że ten poniedziałek będzie coraz bardziej łagodny i przyjazny, bo wiem, że powroty no najłatwiejsze nie bywają. Marcin Misiecki, dzień dobry, kłaniam się.
12: Radio.
0: gra.
3: A tę godzinę zaczniemy zacnie i Money Don't Be So Shy na początek i Dawid Pociadło z sezonami. Witajcie.

0: Camila Cabello i Havana. Gorąca Havana u nas, a teraz będzie o gorącym hicie kinowym, czyli Diabeł ubiera się u Prady, część druga. Ten sequel już na samym starcie przebił wynik pierwszej części filmu, w którym to znakomitą rolę gra po raz kolejny Meryl Streep. Kontynuacja Diabeł ubiera się u Prady zarobiła w samych Stanach Zjednoczonych już tylko w zaledwie 3 dni od premiery ponad 77 milionów dolarów. Na świecie ten wynik jest jeszcze bardziej imponujący, bo to ponad 233 miliony w zaledwie w weekend otwarcia. I już w tej chwili jest określany jako jeden z największych filmowych hitów 2026 roku. A czy wy już byliście w kinie? Ja przyznaję, że jeszcze nie, ale zdecydowanie trzeba to zobaczyć.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert.

0: Program aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowit. Już 30 maja w auli UMK w Toruniu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

To jest Avicii, Yellow Black, Wake Me Up w Radiu Gratory. Dla tych, którzy być może jeszcze się nie do końca obudzili w ten poniedziałek podczas powrotu do rzeczywistości. No właśnie, rzeczywistość jest taka, że nie będzie kolejnej trzeciej edycji Sylwestra z Polsatem w Toruniu. To już pewnie wiecie z naszych radiowych raportów. No więc dwie edycje za nami, 2025 i 2026. Trzeciej nie będzie. Pieniądze, które miasto wydawało, a jest to ponad 1 350 000 zł, plus dodatkowe koszty związane chociażby z darmową komunikacją publiczną sylwestrowej nocy w Toruniu, mają być przeznaczone na festiwal Camera Image, który będzie się nazywał Toruń Camera Image. No i jest to zmiana, jakby nie patrzeć, też kierunku polityki kulturalnej naszego miasta. Czy dobra, czy zła? No to już jest zupełnie inna kwestia. Tutaj ile głosów, tyle opinii. Zapraszam do komentowania także na naszym radiowym Facebooku. Możecie się wypowiedzieć. Głosów krytycznych, mam nieparte wrażenie, jednak jest zdecydowanie więcej niż tych pozytywnych.

0: To Grzegorz Krzyży w Radiu Gra, za chwilę też najnowsza prognoza pogody. U nas, a później chłopaki, którzy cały czas mają się dobrze, koncertują, wyglądają dobrze, piękni młodzi, no i cały czas łamią kobiece serca. Nazywają się Backstreet Boys. To już za chwilę u nas. Zostańcie więc z nami.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
4: Szukasz stabilnych i wygodnych krzeseł na balkon lub do ogrodu? W Jula znajdziesz krzesła ze stali lakierowanej proszkowo, tylko teraz za jedyne 59 zł, czyli o 70 zł taniej. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Zapraszam.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Po reklamie.
3: Dziś możemy spodziewać się w naszym mieście nawet 26 stopni, na niebie mieszanka słońca i chmur, a w drugiej części dnia niewykluczone są opady deszczu. Jutro będzie już chłodniej, maksymalnie do 20 stopni i także w ciągu dnia może popadać.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: I to już za chwilę południe, to jest Radio Gramy. Pozdrawiamy wszystkich strażaków, którzy dzisiaj obchodzą Międzynarodowy Dzień Strażaka. Strażacy obchodzili swoje święto na długo, zanim stało się ono oficjalne. Ta tradycja ma już 150 lat, sięga tradycji świętego Floriana, rzymskiego oficera straży, który zginął za wiarę. Przetrwała ona zabory, komunizm i zmiany ustrojowe, więc strażakom żadna polityka nie jest straszna. Jeszcze raz gorąco Was serdecznie pozdrawiamy, a u nas w samo południe w Radiu Gra najnowszy serwis informacyjny. Pozostańcie więc z nami.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie. Reklama. Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy Lexus.

0: Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy! Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
1: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
2: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
1: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
3: Super.
1: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
6: Hej, to był mój tekst.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: No i nie ma lipy, no.
8: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz kiełbasa zwyczajna mróz 17,99 kg. Olej 3 ziarna 750 ml kujawski 9,99 opakowanie. Lody śnieżynka 3 rodzaje 200 ml 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
9: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
10: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
11: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
12: Po reklamie.
13: Samo południe w Radiu Gra. Mamy dla Was najnowszy serwis informacyjny. Sprawdzamy, czym żyje miasto, kraj i świat. Czas na raport.
14: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Na początek policyjny bilans majówki na toruńskich i podtoruńskich drogach. W tym czasie mundurowi odnotowali 2 wypadki i 39 kolizji. W trakcie majówki funkcjonariusze zatrzymali 2 nietrzeźwych kierowców. Funkcjonariusze zatrzymali także kierowców, którzy oklejają szyby ciemną folią, nie spełniającą żadnych norm, albo robią to samo z reflektorami. I tak na przykład w sobotę policjanci prowadzili wzmożone kontrole samochodów. Podczas tych działań funkcjonariusze drogówki skontrolowali 128 samochodów, zatrzymali 33 dowody rejestracyjne, wystawili 74 mandaty na łączną kwotę ponad 51 tysięcy złotych. Zmieniamy temat. W trakcie majówki w naszym regionie doszło do 9 pożarów na terenach leśnych. Ogólnie, jak przekazała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, od początku roku odnotowano 79 pożarów w lasach kujawsko-pomorskiego.
15: Sport w Radiu Gra.
14: Żużlowcy Prestoruń pokonali we wczorajszym derbowym pojedynku na motoarenie GKM Grudziądz. Było 48 do 42.
16: Troszkę szukaliśmy, troszkę mieliśmy jakby niezrozumienie z ustaleniami, ale ogólnie jestem zadowolony. Miałem i starty, i miałem i prędkość, także no, pracujemy dalej jako w żużlu. No, na tym pracujemy, mamy doświadczenie jakieś, zbieramy cały czas też doświadczenie. Nie zawsze jesteśmy jakby, można powiedzieć, mądrzy, odpowiednie jakby ustawienie robimy, ale pracujemy nad tym, się uczymy. Jestem bardzo zadowolony swoich jakby silników, które używamy dzisiaj, ogólnie jakby zaczynam jakby bardziej ich rozumieć. Wiadomo, że pogoda dzisiaj jest wspaniała i w końcu możemy jakby się wspocić i nie tylko nie marznąć, a pocić się, także bardzo się tego cieszę i tylko teraz większe prace przed nami i bardziej ciutko, żeby jeszcze lepiej było tu.
14: Mówił toruński żużlowiec Emil Sajfudinow. A przed wczorajszym meczem przy Moto Arenie odsłonięto rzeźbę kolejnego aniołka w ramach projektu Śladem Toruńskich Aniołów. Oczywiście jak na miejsce przystało, w żużlowej odsłonie.
3: Uważam, piękne miejsce, 12 aniołek na mapie Toruńskich Aniołów. Będzie można tu przyjechać, można będzie zrobić sobie selfie, zrobić zdjęcie. I za każdym razem, kiedy będziemy wchodzili na arenę główną, tutaj przez to główne wejście będzie nam towarzyszył właśnie ten anioł.
14: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. Słuchacie raportu? Podpisanie umowy SAFE odbędzie się w piątek w Warszawie. Wkrótce po złożeniu podpisów do polskiej kasy wpłynie zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro. Umowa opiewa w sumie na 44 miliardy euro na dozbrojenie Polski. Co jeszcze musi się wydarzyć przed podpisaniem umowy?
12: Do sfinalizowania procedury brakuje jedynie formalnej akceptacji kolegium unijnych komisarzy po tym, jak Warszawa odesłała Brukseli uzupełniony tekst umowy. Ze strony komisji to będzie już formalność. Natomiast jak wynika z moich ustaleń, Polska musi zmierzyć się z twardym stanowiskiem Brukseli w kwestii mijającego 30 maja terminu na zamówienia indywidualne.
14: To była Katarzyna Szymańska-Borginią.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
14: W tej już drugiej części dnia temperatura w naszym mieście może jeszcze wzrastać. W najcieplejszym momencie będzie do 26 stopni. Na niebie przeplatanka słońce i chmur, czyli tak jak to wyglądało do południa. Natomiast parasole warto mieć pod ręką w kolejnych godzinach.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
13: Nawiązując jeszcze na chwilę do prognozy pogody, którą przed momentem mieliśmy okazję usłyszeć w Radiu Gra, po 10 maja, słuchajcie, mają wrócić temperatury powyżej 25-6 stopni, no i będzie znowu prawie lato. Kłaniam się, dzień dobry, po 12 dzisiaj też jest dobrze na całe szczęście.
15: Radio Gra.
19: Muzyka wybrana dla Ciebie.
13: A ja mam nadzieję, że przy takiej aurze poniedziałek aż tak bardzo nie boli. Marcin Wiśniewski, dzień dobry.

0: Radio gra.
1: Dammi tu mano! E venga con me!

Jak zawsze o tej porze w Radiu Gra sięgamy do kalendarium, do kalendarza. Florian, Monika, Izydor, Sylwan i Pelagia dzisiaj świętują swoje imieniny. Na świat tego dnia, 4 maja, przyszli m.in. ikona kina i stylu, czyli Audrey Hepburn. W 1929 roku dziś także urodził się jeden z największych muzycznych talentów polskiej sceny muzycznej, jedna z ikon polskiej współczesnej muzyki popularnej, czyli Dawid.

0: W wieku Margaret Thatcher została pierwszą kobietą premier Wielkiej Brytanii, a Łotwa w 1990 roku ogłosiła niepodległość od ZSRR. 4 maja na całym świecie jest znany także jako Dzień Gwiezdnych Wojen. Star Wars, czyli popularne święto fanów serii Gwiezdnych Wojen, w kulturze internetowej to jeden z najbardziej rozpoznawalnych dni fanowskich na świecie. Dziś w wielu krajach na świecie odbywają się nie tylko maratony filmowe, ale także i wydarzenia cosplayowe w stylu Star Wars. Tak więc jeżeli nie macie obok siebie miecza świetlnego, to i tak wam życzę mocy, która niech przybędzie na dalszą część poniedziałku.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Dyskontowe asy w Netto.
3: I do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Dyskontowe

0: umowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
1: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit. Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. A co tam w Carrefourze?
8: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Po reklamie.

0: tego głosu z tą charakterystyczną chrypką nie da się pomylić z żadnym innym w Radiu Gra Toruń. Bonnie Taylor za nami, a przed nami, słuchajcie, trochę wybiegamy w przyszłość, bo do końcówki maja, 31 dnia maja w Toruniu, uwaga, przed nami trzeci zlot jamników, zwanych popularnie tramwajami. Posiadacze jamników znowu się integrują, znowu pokazują swoje najdłuższe psiaki. To będzie najdłuższa parada merdających ogonkami spod pomnika Kopernika jamników, które zjadą do Torunia. No, oczywiście te toruńskie będą wiodły prym, zakładam. W samo południe 31 spotykać się pod pomnikiem Kopernika, później wielka parada, jamnikowa parada ulicą Szeroką, a później afterek w jednym z toruńskich znanych, popularnych lokali gastronomicznych, więc już teraz no, proszę wpisać w kalendarz, to będzie niedziela. W samo południe 31 maja w Toruniu czekamy na trzeci zlot i trzecią paradę jamników przez samo centrum naszego miasta.
1: Radio Gra. Muzyka wybrana dla ciebie.

0: pani wrzesień, która w maju też daje radę. Już nie kwiecień, a maj. Tu też trzeba się delikatnie przestawić. Majówka już za nami, a przed nami za chwilę między innymi w Radiu Gra spotkanie z Axwellem i Ingrosso, a później Sabrina Kamberter zaprosi nas już na popołudniowe espresso. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
4: Uwaga! Wielka promocja na pierwszą komunię świętą w Jubiler Karkosik. Tylko u nas. Największy wybór złotych i srebrnych łańcuszków, medalików, krzyżyków, kolczyków i kompletów w najlepszych cenach. Rabat na zegarki do minus 40%. Skorzystaj z promocji tylko teraz w Jubiler Karkosik na drugi produkt 30% zniżki. Złoto, obrączki i brylanty minus 20%. Zapraszamy do naszych salonów. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
5: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
6: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Sztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
8: Już 30 maja w auli UMK w Toruniu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kubbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.
11: A w tej już drugiej części dnia temperatura w naszym mieście może jeszcze wzrastać. W najcieplejszym momencie będzie do 26 stopni. Na niebie przeplatanka słońce i chmur, czyli tak jak to wyglądało do południa. Natomiast parasole warto mieć pod ręką w kolejnych godzinach.
1: To jest Radio Gra.

dobre popołudniowe espresso nie jest złe. O kawce już dzisiaj u nas było w włoskim stylu. Chociaż to była akurat wersja amerykańska. Sabina Carpenter za nami, a jeszcze przed godziną 13 przed kolejnymi wiadomościami w radiu gra Fancy. Jego płomienie miłości, chłopaki z Italii też się pojawią, czyli The Colors. Niech to będzie dobre, spokojne, poniedziałkowe popołudnie. Tego wam życzę. Marcin Misiewski, dziękuję i do usłyszenia jutro po 9:00.

0: Radio Gra.
1: Reklama. W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Kosmos Sztuki to już 4. edycja festiwalu, którego ideą jest przedstawienie artystów i ich sztuki reprezentujących różne dziedziny. W programie koncerty polskich i zagranicznych zespołów, spektakl teatralny, potańcówka z muzyką Beatlesów na żywo oraz toruński slot wampirów. Zapraszamy od 14 do 17 maja. Więcej informacji w naszych mediach społecznościowych i na stronie festiwalu Kosmos Sztuki. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Cyryl Piela Medica to miejsce kompleksowej fizjoterapii. Oferta obejmuje m.in. fizjoterapię w dolegliwościach kręgosłupa i stawów, terapię stawów skroniowo-żuchwowych, fizjoterapię dzieci i młodzieży oraz dobór wkładek ortopedycznych. Dwie lokalizacje w Toruniu, ulica Lubicka 45C oraz ulica Storczykowa 2. Informacje pod numerem 509-855-955.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
1: Po reklamie.
11: Poniedziałek, 5 maja, na zegarach 13, w Radiu Gra czas na najświeższy raport.
12: Marta Malerowska, witam po południu i zapraszam. Rozpoczął się maturalny maraton. W Toruniu do egzaminu dojrzałości przystąpiło ponad 2600 uczniów z 19 szkół ponadpodstawowych. Za nami już pierwszy dzień. Maturzyści mierzyli się z językiem polskim. Jutro przyjdzie czas na matematykę.
13: Jak nastawienie przed matematyką?
14: Bardzo dobrze, celujemy w wysokie wyniki. 80-90% będzie dobrze.
15: No u mnie trochę gorzej może być z matematyką, ale angielski myślę, że no spokojnie stówka będzie.
16: Myślę, że będzie dobrze, dużo się uczyłem, no i widzę to dobrze.
17: Raczej spokój na razie, jest w porządku, gorzej matematyka, ale myślę, że będzie w porządku.
13: Właśnie jak wygląda ta majówka? Pogoda piękna, czy właśnie poświęciłyście to na naukę, czy może na ten odpoczynek już ostatni przed maturą?
18: Wiecie, ja mówiłam, że się będę uczyć, ale nic się nie uczyłam w sumie. Miałam, ale no tak tylko wieczorem, jak coś to siadam trochę.
19: Ja najbardziej właśnie się w majówkę uczyłam.
12: Z maturzystami z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. A do tego tematu wrócimy jeszcze w ogólnopolskiej części raportu. Zmieniamy temat. Za nami w Urzędzie Miasta podpisanie umowy z wykonawcą na realizację drugiego etapu budowy szkoły podstawowej przy ulicy Grasera na Toruńskim Jarze. Nowa część placówki obejmuje 34 sale lekcyjne, salę gimnastyczną, aulę, świetlicę oraz kompleks sportowy z boiskami i bieżnią.
20: Liczba oddziałów, które będzie w stanie pomieścić szkoła, to około 47 oddziałów. To jest średnio po 6 oddziałów na każdym poziomie. Z demografii, którą mamy i która nam pokazuje, to rzeczywiście osiedle Jary jest tym osiedlem, na którym rodzi się najwięcej dzieci, gdzie mamy najwięcej chętnych do szkół i już po tym pierwszym etapie rekrutacji wiemy, że w oddziałach klas pierwszych od przyszłego roku będzie utworzonych 5 oddziałów.
12: Mówiła Dagmara Zielińska, wiceprezydent Torunia. Dodajmy, że ta inwestycja będzie kosztowała prawie 46 milionów złotych. Zakończenie prac planowanych planowane jest na lipiec przyszłego roku. Dodajmy, że od 1 września zeszłego roku funkcjonuje już szkoła filialna podstawówki nr 4 wraz z oddziałami przedszkolnymi. Teraz wracamy do informacji o tym, że Toruń nawiązuje współpracę z festiwalem Kamery Micz. Od tegorocznej edycji do 2028 roku festiwal będzie nosił nazwę Toruń Kamery Micz. Miasto przeznaczy na promocję ponad 5,5 miliona złotych.
0: Decyzja, którą podejmujemy, niełatwa finansowo, ale konieczna do tego, aby Toruń nie tracił swojej marki w przestrzeni światowej, bo ten festiwal ma oddziaływanie światowe. I to, że to będzie to festiwal Toruń Kamery Micz, no pozwoli przynajmniej przez te 3 lata przetrwać w tym systemie. Mam nadzieję, że warszawscy decydenci się ockną i uruchomią środki na inwestycje. Mam nadzieję również, że koncern państwowy, jaki jest Energa, przemyśli swoją decyzję i wróci do poważnego, wielkiego przedsięwzięcia.
12: Mówił Michał Zaleski, były prezydent Torunia, a obecnie radny.
10: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała o pierwszych przypadkach podejrzeń nieuczciwego zachowania maturzystów w czasie egzaminu. Chodzi o opublikowane w mediach społecznościowych zdjęcia fragmentów arkusza egzaminacyjnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zamierza zgłosić te przypadki do prokuratury. Przypomnijmy, egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym trwał od 9 do 13. Przystąpiło do niego ponad 340 tysięcy osób. Dziś kolejny bardzo ciepły dzień w Toruniu z przewidywaną maksymalną temperaturą nawet do 26 stopni. Na niebie mieszanka słońca i chmur, a parasole w tej drugiej części dnia warto mieć pod ręką. Może przelotnie popadać deszcz.
11: Jak mawiał klasyk, rachu, ciachu i postrachu. Pierwsze matury za nami, ale do tego tematu oczywiście będziemy wracać. Mariusz Składanowski, dzień dobry, witam po wielkiej majówce.

0: Wajm, płynie w nas gorąca krew. Gorąco to było i jeszcze jest, ale w pogodzie nastąpi zmiana. Więcej na ten temat już niebawem, ale my powrócimy jeszcze do tej upalnej majówki, kiedy to Pedro szalał na toruńskiej starówce. Polska zniknęła z map Google'a, bo była przykryta chmurą dymu z grilla. Nasi żużlowcy walczyli także w kłębach kurzu na motoarenie ze szczęśliwym finałem, ale tu jeszcze sporo do poprawki. Nie tylko do tych tematów, ale i oczywiście do matury oraz do zapowiedzi tego, co czeka nas w tym wyjątkowym tygodniu. Przejdziemy w tym programie. Po przerwie muzycznie kolejne hity. Alan Walker, a później Walk the Moon, Shut Up and Dance. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Gra.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało.
3: Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Za dużo obowiązków.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gry.

0: hit pełnej energii w Radio Gra, Walk the Moon, Shut Up and Dance. Co to się działo? Co te cukanioły Toruń wyprawiały w Kluczborku po pięciosetowej batalii? Zwycięstwo i teraz o medalu brązowym decydować będzie trzeci mecz, ten jutrzejszy w SP28. A przypomnijmy, seria zaczęła się od przegranej 0-3 w Toruniu, no ale nasi się pozbierali. W Kluczborku dali naprawdę czadu i teraz oby podobnie było już jutro. Początek starcia we wtorek, 5 maja o 17:30. Niech moc i brąz będzie z nami.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra.

0: Dua Lipa, Love Again, odrobinę rzeźwiących dźwięków dla maturzystów, którzy pewnie dochodzą do siebie po pierwszym tegorocznym egzaminie z języka polskiego. A po przerwie w Radiogra będzie nie tylko po angielsku, ale także właśnie po polsku. Jonatan i Liwka obejmuje noce.
1: Radiogra.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy!
12: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
13: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
14: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Po reklamie.
16: Dziś kolejny bardzo ciepły dzień w Toruniu z przewidywaną maksymalną temperaturą nawet do 26 stopni. Na niebie mieszanka słońca i chmur, a parasole w tej drugiej części dnia warto mieć pod ręką. Może przelotnie popadać deszcz.
1: To jest Radio Gra.

0: Gabriel Fleszar w Radio Gra, kroplą deszczu, tak. A propos deszczu, to możemy się go spodziewać, czego już niebawem po raporcie Radia Gra w najnowszych doniesieniach pogodowych.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra.
3: Reklama. Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Już 30 maja w auli UMK w Toruniu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kubbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
4: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
5: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz kiełbasa zwyczajna Mróz 17,99 kg. Olej 3 ziarna 750 ml. Kujawski 9,99 opakowanie. Lody Śnieżynka 3 rodzaje 200 ml. 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
6: Potrzebujesz ciuchów do prac w ogrodzie lub przy samochodzie? W Jula znajdziesz wygodne spodnie robocze ze wzmocnionymi kieszeniami i ochroną na kolana. W najniższej cenie Jula 69,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Po reklamie.
8: Jest 14 w Radiu Gra, czas więc na najświeższy raport z Torunia, kraju i świata.
9: Zaczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Na początek wracamy do tematu festiwalu Kamrinicz, z którym nasze miasto nawiązało ścisłą współpracę, a to oznacza, że od tegorocznej edycji do 2028 roku festiwal będzie nosił nazwę Toruń Kamrinicz. Miasto przeznaczy na promocję ponad 5,5 miliona złotych.
10: To jest obiektywnie projekt i produkt, który również i przede wszystkim na mapie krajowych wydarzeń filmowych rezonuje, ma swój zwrot promocyjny. To jednak jest renom. No i też wiadomo, że no, ten festiwal skończył współpracę z dużymi sponsorami instytucjonalnymi i dużymi spółkami Skarbu Państwa. Tak, nasze wejście jest pewnym wyjściem pomocowym w kontekście organizacji i organizatorów tego przedsięwzięcia, ale również spodziewamy się, że to Toruń Kamrinicz Film Festival również będzie rezonowało i utrwali miejsce Torunia na mapie tych filmowych wydarzeń.
9: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. Zmieniamy temat. Dziś 4 maja, czyli Dzień Świętego Floriana, a swoje święta obchodzą strażacy. Tych zawodowych mamy w naszym regionie blisko 1700. Do tego dochodzą oczywiście strażacy ochotnicy. Warto podkreślić, że dziś działania Straży Pożarnej to nie tylko gaszenie pożarów. Te zadania na przestrzeni lat bardzo się zmieniły.
11: Tak, to prawda. Straż Pożarna, śmiejemy się, że to już jest tylko z nazwy, no ale mamy tych pożarów troszeczkę. Jest ich około 20% z naszej działalności. No dużo i mało. No, Straż Pożarna kiedyś zajmowała się głównie gaszeniem pożarów. Teraz to już, tak już wiadomo, przeszło w nieco inne zadania, dodatkowe zadania. Ratownictwo techniczne, ratownictwo wodne, ratownictwo wysokościowe, ratownictwo chemiczno-ekologiczne, ratownictwo medyczne. To wszystko są nasze dziedziny, które są od kilkunastu lat wprowadzane intensywnie do naszych zadań. Jesteśmy tą służbą, która jest właściwie przy każdym zdarzeniu, gdzie dzieje się człowiekowi krzywda.
9: Mówił nam starszy brygadier Rafał Świechowicz, kujawsko-pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. A teraz zmieniamy temat. W trakcie majówki odbyło się oficjalne wręczenie kluczy do fortu Jakuba przy ulicy Sowińskiego w Toruniu. Te klucze otrzymała Fundacja Kosmos. Umowa z miastem obowiązuje na czas od 1 maja tego roku do 30 kwietnia 2028 z możliwością jej przedłużenia. Obiekt nie jest niestety w najlepszym stanie i wymaga rewitalizacji. Jak poinformował magistrat, Fundacja Kosmos będzie realizowała w forcie działania związane z organizowaniem, wspieraniem i animowaniem inicjatyw kulturalnych oraz artystycznych. Słuchacie raportu? System antydronowy SAN i umowy na bojowe wozy piechoty Borsuk to pierwsze inwestycje, które zostaną sfinansowane w maju z pieniędzy z zaliczki SAFE. Polska w pierwszej transzy otrzyma zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro. Kiedy trafią do nas kolejne pieniądze?
7: Wnioski o wypłatę środków w ramach pożyczki SAFE składa się dwa razy w roku, w maju i w październiku, a więc kolejna zaliczka trafi na konto Banku Gospodarstwa Krajowego jesienią. Wówczas Polska musi przesłać Komisji Europejskiej stan realizacji wszystkich dotychczasowych projektów i na tej podstawie zostanie wyliczona kwota, którą otrzymamy. Każda kolejna transza będzie uzależniona od postępu w realizacji projektów.
9: To był Jakub Rybski.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
9: 26 stopni Celsjusza to przewidywane na dziś maksimum temperaturowe dla Torunia. W kolejnych godzinach na niebie raz słońce, raz chmury. Synoptycy uważają, że parasole mogą się dzisiaj przydać.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
8: Dziś Floriana i Moniki, gorące pozdrowienia od Radia Gry. Oczywiście płyną także niekończące się pozdrowienia dla maturzystów. Specjalnie dla was już za chwilę Loco Loco, a później Robbie Williams Supreme.
13: Radio Gra.
14: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Hit pełny energii w Radio Gra and the Pandora's Box. Otwieranie kopert z tematami na maturze to jest jak dla wielu otwieranie puszki Pandory, jak to było. Tym razem pytaliśmy toruńskich maturzystów.
1: Nie było źle. Ten test historyczno-literacki był w porządku. Te tematy były trochę trudne.
2: Ciężki był ten język polski, czy bułka z masłem?
3: Początek był całkiem niezły, ale później rozprawka to już było troszkę ciężej. Na temat pracy i rzeczywistości. Na tyle, żeby zdać, myślę, że będzie.
4: Bardzo podobał mi się ten arkusz. Uważam, że jeden z takich łatwiejszych, szczególnie test historyczno-literacki. Bardzo takie lektury fajne. Wypracowanie tematy były trochę takie średnie. Ciężko było wymyślić pracujących bohaterów literackich.
5: Ja się odwołałem do Dżumy,
4: do Ferdy Durkę i do Lalki oraz do, proszę państwa, do Gazu.
5: Oby 30 było.
0: Spokojnie, będzie nawet więcej. U nas też zdecydowanie więcej hitów. Po przerwie Serial, a później For the Cause.
6: Radio Gra.
7: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg. Luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za

0: pozyskasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
0: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Gorąco.

0: prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: For the Cozy, Stand By Me w Radio Gra. To był bardzo żużlowy weekend, długi, majowy. O, przecież za nami nie tylko kolejny pojedynek na motorenie, ale także pierwszy w tym sezonie turniej cyklu Grand Prix. Patryk Dudek w półfinale, Robert Lambert dojechał nawet do wielkiego finału. No ale nas oczywiście najbardziej interesowało to, co wczoraj działo się na motoarenie. Wielkie derby województwa i tu minimalnie lepsi okazali się gospodarze, czyli toruńskie Anioły. Ale pewien niedosyt czuł menadżer gości z Grudziądza, przecież doskonale znany w Toruniu, bo to wychowanek naszej ekipy, Robert Kościecha.
1: Nie było źle z naszym wykonaniem w Grudziądza. Przegraliśmy 6 punktami, to nie jest zły wynik w Toruniu, ale mecz był na wyciągnięcie ręki, był mecz do wygrania i przegraliśmy ten mecz. I to mnie najbardziej boli, bo gdyby ten mecz był 20 do przegrany, to po prostu wiedział, że Torun jest bardzo, bardzo mocniejszy od nas. A nam zabrakło paru punktów, które decydowało o tym, że Torun wygrał.
0: Miejmy nadzieję, że nasi choć powoli to jednak wejdą na dobre w ten sezon, a rewanż w Grudziądzu będzie naprawdę ekscytujący. A kolejne emocje na motorenie już w najbliższy piątek, kiedy to podejmować będziemy Falubas Zielona Góra.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.
3: Radio Gra.

0: Aloki, John Martin, Wherever You Go w Radiu Gra. Nie wiem, czy podglądaliście co w telewizji. The Voice Kids, nasza toruńska reprezentantka Ala Więcek doskonale się zaprezentowała i zameldowała się w Sing Offach. Będziemy za nią nadal trzymać kciuki. A do 15 w Radiu Gra m.in. Lady Gaga i ATB. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Media Expert, taniej
3: masz. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kino sferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Yeah.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Po reklamie.
4: 26 stopni Celsjusza to przewidywane na dziś maksimum temperaturowe dla Torunia. W kolejnych godzinach na niebie raz słońce, raz chmury. Synoptycy uważają, że parasole mogą się dzisiaj przydać.
5: To jest

0: To ATB w Radiu Gra. Przyjrzyjmy się kilku ciekawym propozycjom na dzisiejszy wieczór w Toruniu. Kopernikański Ośrodek Integracji UMK zaprasza na drugie spotkanie z kinem ludowym. Dziś będzie można zobaczyć film Jancio Wodnik Jana Jakuba Kurskiego, a film poprzedzi wstęp merytoryczny Kaliny Szafkowskiej. Początek o 18 w Ośrodku Integracji przy Olszewskiego 16. Natomiast o 19 w Odnowie Arek Jaksa z nowym stand-upowym programem Warto Rozmawiać Andrzej. Półtorej godziny doskonałej zabawy. Za chwilę w radio gra The Weeknd, a później chociażby Tap i Sound and Grace. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl. Po reklamie.
2: To poniedziałek, 4 maja, jest 15 w Radiu Gra. Czas na raport.
3: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Kolejny Sylwester z Polsatem nie odbędzie się w Toruniu. O tym poinformował kilka dni temu prezydent naszego miasta na konferencji prasowej. Przypominamy, sylwestrowa moc przebojów odbyła się na rynku staromiejskim 2. Co na temat tej decyzji sądzą mieszkańcy?
4: Teraz będzie brakować Sylwestra z Polsatem w Toruniu? Nie, bo ja w sumie w telewizji oglądałam, więc jedynie no to próby były takim ciekawym dniem, czyli dzień wcześniej to można było, a z tego właściwego Sylwestra, no to wyjdzie na to samo chyba.
5: Ale jeśli chodzi o to, czy brakowało, no to ja bym powiedział, że są plusy tego i minusy, bo jednak jak był Sylwester i jak było to 2 lata temu na przykład, no to chciało się pójść na to miasto, tak wyskoczyć na ten Toruń, tak na luziku, no a jak był ten Sylwester, to po pierwsze nigdzie się autem nie dało dostać, a po drugie, no był tłok.
3: Z torunianami rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Dodajmy, że miejskie pieniądze, które były przeznaczone na tę imprezę, mają zostać teraz przeniesione na sponsoring tytularny festiwalu Kamerimicz. Temat szerzej poruszamy na Gra FM.
6: Dzieje się na drogach.
3: W tym tygodniu w ciągu ulicy Olsztyńskiej mają rozpocząć się planowane prace związane z usuwaniem kolizji gazowych. Roboty będą prowadzone poza jezdnią. To ma oznaczać minimalne utrudnienia w ruchu. Prace realizowane będą po prawej i po lewej stronie drogi w kierunku Olsztyna, na fragmencie od Czekoladowej do torów kolejowych. Równolegle drogowcy pracują nad zmianami w organizacji ruchu na ulicy Płockiej.
7: Za kilka tygodni chcemy wprowadzić tam korekty, które mają ułatwić poruszanie się przede wszystkim w rejonie ulicy Olsztyńskiej. Cały czas patrzymy całościowo na układ drogowy i bliskie sąsiedztwo ulicy Olsztyńskiej i wprowadzamy korekty w organizacji ruchu, które przede wszystkim mają ułatwić kierowcom poruszanie się w tym rejonie. Na ulicy Płockiej, jak będziemy jechali z szosy Lubickiej, możliwy będzie bezkolizyjny skręt w prawo w ulicę Płocką. Ułatwienie to zostanie wprowadzone dzięki wydzieleniu pasa do skrętu na istniejącej jezdni. Z kolei wyjazd z ulicy Płockiej odbywać się będzie specjalnie wyznaczonym pasem, który będzie umożliwiał włączenie się do ruchu na szosie Lubickiej.
3: Mówiła Agnieszka Kobuspeńsko, rzecznik prasowy MZD. W tym rejonie zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Drogowcy pracują też nad planowanymi zmianami na krzyżówce Skłodowskiej Kirii Chrzanowskiego. Zmieniamy temat. Dziś rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące koncepcji rewitalizacji ulicy Piastowskiej i przyległego skweru w okolicy Starówki. Potrwają one do końca maja. W ramach konsultacji zaplanowano 2 otwarte wydarzenia. Jedno już 7 maja w czwartek o 17.30. To będzie otwarte spotkanie konsultacyjne w czwartym ELO, a później 16 maja w sobotę o 10.00 odbędzie się spacer tematyczny po terenie objętym koncepcją. Ale opinie można też kierować online.
6: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Mieszkańcy 8 województw otrzymali SMS-y z alertami. Sucho jest na północnym wschodzie kraju, a także w zachodniopomorskim, lubuskiem, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w Wielkopolsce.
8: Pożary przy takiej niskiej wilgotności ścioły i przy silnych wiatrach bardzo szybko się taki pożar rozprzestrzenia i staje się niebezpieczny. Apeluję jeszcze raz o ostrożne przebywanie w lesie, przede wszystkim nieużywanie otwartego ognia, niepalenie papierosów.
3: Informował i apelował Tomasz Partyka, dyrektor Lasów Państwowych w Wielkopolskiej Pile.
0: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
3: To jest raport sportowy. Zapraszam. Przed nami sportowy tydzień w Toruniu. Już jutro o 17.30 decydujący mecz w rywalizacji o brązowy medal PLS pierwszej ligi przeciwko Mickiewiczowi Kluczbork rozegrają Cuk Anioły Toruń. Dzień później, czyli pojutrze o 19.00 na parkiet wybiegną koszykarze twardych pierników. Do naszego miasta przyjedzie Arka Gdynia, a w piątek do Torunia przyjedzie Faluba z Zielona Góra, który o 18.00 spróbuje urwać punkty żużlowcom Press Toruń. Z kolei w sobotę 9 maja o 18.00 na Stadionie Miejskim w Toruniu odbędą się piłkarskie derby województwa w ramach trzeciej ligi. Elana Toruń podejmie Zawisza Bydgoszcz.
0: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Product, producent bram garażowych i rolet. fartproduct.pl.
3: Wysokie temperatury, na niebie przeplatanka słońca i chmur i do tego przelotne opady deszczu. Tak pogodowo zapowiadają nam się najbliższe godziny w Toruniu. Jutro będzie już trochę chłodniej, maksymalnie do 20 stopni. Na niebie więcej chmur niż słońca.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Product, producent bram garażowych i rolet. fartproduct.pl.
2: Floriana, Moniki, strażaków, fanów Gwiezdnych Wojen, maturzystów. Każda okazja dziś dobra do świętowania. A jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny, już za chwilę powalczą, ale o waszą sympatię Madonna, Felix Jen czy chociażby Bangles.
0: Radio Gra.

0: Bengals, Manic Monday. O, w pełni zakręcony ten poniedziałek dla rodziców, maturzystów i samych abiturientów. No nawet jeżeli po egzaminie trzeba było z kumplami to wszystko przegadać albo jeszcze poplotkować się z koleżankami na temat majówki, to pewnie już i tak wszyscy dotarli do domu. Jak wrażenia, jak wam poszło na egzaminie?
1: Ja myślę, że w porządku. Pierwsza część była całkiem prosta, teksty były przystępne. Test historyczno-literacki też był w porządku, chociaż było też trochę nie tak popularnych tekstów, a rozprawka była też bardzo przystępna, myślę, o pracy.
2: Rozprawka była bardzo fajna, podobały mi się tematy. Wpływ pracy na człowieka i jego otoczenie. Test historyczno-literacki też był bardzo fajny.
3: Stosunkowo chyba łatwy egzamin, ja bym powiedział, że temat rozprawki też mi całkiem podszedł. Wybrałem wpływ pracy na człowieka i na rzeczywistość wokół niego i co?

0: Majówka to tylko z Jula. Funkcjonalny i elegancki pawilon ogrodowy tylko za 599 zł. Ochroni Cię przed słońcem i deszczem oraz zapewni prywatność podczas wypoczynku w ogrodzie. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Kosmos Sztuki to już czwarta edycja festiwalu, którego ideą jest przedstawienie artystów i ich sztuki reprezentujących różne dziedziny. W programie koncerty polskich i zagranicznych zespołów, spektakl teatralny, potańcówka z muzyką Beatlesów na żywo oraz toruński zlot wampirów. Zapraszamy od 14 do 17 maja. Więcej informacji w naszych mediach społecznościowych i na stronie festiwalu Kosmos Sztuki. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrumuzyczny.toruń.pl.
4: Castorama! Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
6: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.

0: hit pełny energii w Radio Gra, to oczywiście niesamowita Sia. Pięknie prezentuje się kolejny toruński aniołek. Tym razem nie na starówce, ale przy Kucną przed Moto Areną. Wyjątkowa rzeźba autorstwa Małgorzaty Więcławskiej Furyk. Oczywiście w jak najbardziej żużlowym klimacie. A kto jest na tym motocyklu? No, dowiemy się już niebawem. Od jutra na stronie Gra FM wystartuje konkurs na imię dla kolejnego aniołka. Czy będzie to Wiesław, Marian, Per, a może ktoś zupełnie inny, choć myślę, że właśnie wokół raczej tych imion bohaterów naszych torów krążyć będą wasze propozycje. A jak wygląda sam aniołek, możecie zobaczyć na naszej stronie Gra FM w relacji z wczorajszego meczu.
1: Radio Gra. Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Darius i Finlay Do It All Night w Radio Gra. Majówka i po majówce, ale przypomnijmy, że przed majówką to w Toruniu gruchnęło. Miasto będzie w nazwie festiwalu Kamerimicz, ale za to nie będzie kolejnego Sylwestra z Polsatem w Toruniu. Co do tej drugiej kwestii, to okazało się, że wielu powtarza słynną sentencję Lecha Wałęsy, że są za, a nawet przeciw. A co przed nami? Muzycznie chociażby Dance oraz Opus Life is Life.
1: Radio Gra.
2: Reklama. Cyryl Piela Medica to miejsce fizjoterapii dzieci i młodzieży. Oferta obejmuje m.in. ćwiczenia korekcyjne postawy ciała, terapię stóp przy płaskostopiu i koślawości, dobór wkładek ortopedycznych oraz trening medyczny dzieci i nastolatków. Cyryl Piela Medica, ulica Storczykowa 2, Wrzosy. Informacje pod numerem 509-855-955. Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca. Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl.
3: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
4: Uwaga! Wielka promocja na pierwszą komunię świętą w Jubiler Karkosik. Tylko u nas. Największy wybór złotych i srebrnych łańcuszków, medalików, krzyżyków, kolczyków i kompletów w najlepszych cenach. Rabat na zegarki do minus 40%. Skorzystaj z promocji tylko teraz w Jubiler Karkosik na drugi produkt 30% zniżki. Złote obrączki i brylanty minus 20%. Zapraszamy do naszych salonów. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
5: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Już 30 maja w auli UMK w Toruniu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kubbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
2: Po reklamie.
3: Wysokie temperatury, na niebie przeplatanka słońca i chmur i do tego przelotne opady deszczu. Tak pogodowo zapowiadają nam się najbliższe godziny w Toruniu. Jutro będzie już trochę chłodniej, maksymalnie do 20 stopni. Na niebie więcej chmur niż słońca.

0: Reklama.
1: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz kiełbasa zwyczajna Mróz 17,99 kg. Olej 3 ziarna 750 ml. Kujawski 9,99 opakowanie. Lody Śnieżynka 3 rodzaje 200 ml 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
2: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
3: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
4: Yeah.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Mistrz jest tylko jeden i broni tytułu siebie. Patryk Dudek, królem motoareny. Czy Bartosz Zmazlik, Dominik Kubera, Piotr Pawlicki i Przemysław Pawlicki go zatrzymają? Przekonaj się na własne oczy. Żużlowa walka o każdy centymetr toru. Wielki finał indywidualnych mistrzostw Polski w Toruniu. Sobota, 16 maja, godzina 19. Poczuj emocje, usłysz ryk silników i zobacz walkę o mistrzowski tytuł. Bilety na speedway.imp.pl i e-bilet.pl. Motoarena, 16 maja, 19. Do zobaczenia.
2: Poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza, Szkolna 10.
7: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowe

0: Wyspiańska 23, Osielsko. Zapraszamy. Po reklamie.
1: Poniedziałek, 4 maja, 16 na zegarach i czas na najświeższe doniesienia z Torunia, kraju i świata.
2: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam na kolejny lokalny raport. Rozpoczął się maturalny maraton w Toruniu do egzaminu dojrzałości. Przystępuje ponad 2600 uczniów z 19 szkół ponadpodstawowych. Za nami już pierwszy dzień, maturzyści mierzyli się dzisiaj z językiem polskim. Jutro przyjdzie czas na matematykę, a później na języki obce.
3: Angielski to nie przejmuję się totalnie, ale na to najbardziej matematyką.
4: Przygotowania jak wyglądały? W pierwszej klasie w ogóle się nie starałam, w ogóle przez pół szkoły się nie starałam, w trzeciej już tak trochę zaczęłam o tym myśleć. Musiałam pogodzić i treningi, i po prostu maturę. Więc w tym roku myślę, że to było dla mnie ciężkie i wyzwaniowe, ale czuję, że dałam radę.
5: Ja nie jestem dobra z matematyki, więc najbardziej się boję.
6: Nie ma stresu, jest wszystko w porządku. Wielka improwizacja, tak?
4: Jakie nastawienie przed matematyką?
7: No byleby zdać, żeby tylko po prostu jakoś to poszło, bo nie potrzebuję tego w ogóle jakby później, tylko żeby było zdane.
2: Z maturzystami z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu dzisiaj o poranku rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Zmieniamy temat. Projekt Śladem Toruńskich Aniołów doczekał się kolejnej rzeźby. Ta najnowsza stanęła tuż przed wejściem głównym do Moto Areny i została oficjalnie zaprezentowana tuż przed wczorajszym derbowym spotkaniem z Bayer System GKM Grudziądz. Rzeźba oczywiście przedstawiła aniołka w żużlowej odsłonie.
8: On jest po pierwsze największy. On jest na motorze. On w zasadzie motor jest w pozycji świecy. No i temu aniołkowi i towarzyszy kask i antrykot i wszystko to, co jest związane z tym, z czym wiąże się żużel. I są emocje, widać, jest dynamizm. I to jest podziękowanie od wszystkich mieszkanek i mieszkańców Torunia, tym wszystkim pokoleniom żużlowców, którzy tworzyli cudowną markę naszego klubu.
2: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. A teraz jeszcze krótka wiadomość dla pasażerów MZK. Trwa modernizacja torowiska w ciągu Kościuszki, a dziś w nocy, czyli z 4 na 5 maja, tymczasowy przystanek tramwajowy, który zlokalizowany jest teraz w rejonie skrzyżowania ze Świętopełka w kierunku centrum, będzie przeniesiony naprzeciwko przystanku w kierunku wiaduktu. Apelujemy o szczególną ostrożność w rejonie prac. Słuchacie raportu? 27 maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Jak poinformował premier Donald Tusk, będzie on dotyczył przede wszystkim współpracy w zakresie obrony.
9: Długo negocjowaliśmy ten traktat, ale w tym czasie, jak się domyślacie, jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym i Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Dzisiaj w Wielkiej Brytanii wyraźna większość żałuje Brexitu i chciałaby możliwie intensywnego zacieśnienia więzi z Unią Europejską.
2: Mówił premier Donald Tusk na pokładzie samolotu tuż przed wylotem z Armenii. Szef polskiego rządu w Erywaniu uczestniczył w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
2: To kolejny bardzo ciepły dzień w naszym mieście. Maksymalna temperatura na dziś to 26 albo 27 stopni Celsjusza. Natomiast jutro w ciągu dnia maksymalnie do 20 stopni, a w środę do 12.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
1: Już po 16:00 najtrudniejszy to ten po wielkiej majówce poniedziałek dla większości pracy już za nami. Jeszcze mocno trzymamy kciuki za tych, którzy mają na przykład 2 godziny, a może i więcej wytrwałości.
11: Radio Gra.
0: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Ingrid w Radiu Gra. Choć do wakacji jeszcze sporo czasu, to tak wysokie temperatury, jakie dotarły do nas na majówkę, spowodowały, że coraz tęskniej spoglądamy w stronę wody. Jak czytamy na Oto Toruń, kąpielisko w Józefowie pod Toruniem ponownie zostanie otwarte dla plażowiczów, a sezon rozpocznie się 27 czerwca i potrwa do 30 sierpnia. Przypomnijmy, że kąpielisko nad jeziorem w Józefowie, choć najmniejsze w powiecie toruńskim, cieszy się dużym zainteresowaniem. A wy, kiedy ostatni raz kąpaliście się właśnie w tym miejscu? A już za chwilę w Radiu Gra porcje orzeźwiających hitów Ed Sheerana, później kombi Słodkiego Miłego Życia.
1: Radio Gra. Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama. Rewolucja, która zmienia wszystko.

0: Od 4 do 9 maja skorzystaj z oferty leasingu 100,1% lub najmu w racie Kinto od 2150 zł netto. Lexus RZ. Poczuj przyszłość jazdy. Lexus Bydgoszcz, ulica Szosa Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Już 30 lat.
5: 799. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Już 30

0: 25 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: W serwisie Radio Gra poleca. Przypominamy o dzisiejszym stand-upie w Odnowie o 19:00. Arkadiusz Jaksa Jakrzewicz z nowym materiałem. Jutro natomiast w Niebieskim Kocyku w klubie Odnowa o 17:00 pojedynek, a o 19:30 jeden z ciekawszych filmów ostatnich miesięcy. Bez wyjścia słynnego Park Chan-wooka. Także jutro, ale w Książnicy Kopernikańskiej, spotkanie z Michałem Organiściakiem, autorem Puławiaczy snu. Będzie to rodzaj niezwykłego literackiego doświadczenia, rozmowa o debiutowaniu na polskim rynku wydawniczym, o pisaniu, o pomysłach. Całość poprowadzi doskonale znany Jarosław Jary Jaworski. Początek o 17:00. Przypominamy także, że już we czwartek w ramach Artus Festival dwa wyjątkowe wydarzenia o 17:00. Szkoda, że nareszcie pokaz filmu w reżyserii Sebastiana Juszczaka, natomiast o 19:00 koncertowe wydarzenie tygodnia. Trupa, jeden z najgłośniejszych polskich zespołów na światowych scenach muzycznych.
1: Poleca Radio Gra. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra.

0: Jennifer Lopez, Ain't Your Mama. Proszę, kolejna zmiana i to po tylu latach, jak podaje Wyborcza Komisja Konkursowa, rekomenduje prezydentowi Torunia kandydaturę Daniela Arbaczewskiego na stanowisko dyrektora Teatru Baj Pomorski, a więc Zbigniew Lisowski po 23 latach przestanie być dyrektorem tej wyjątkowej toruńskiej placówki. Do tematu jeszcze będziemy wracać w kolejnych serwisach. A do 17 muzycznie nie u nas chociażby Michael Jackson i jego Billie Jean, a biografię artysty można oglądać także w toruńskich kinach. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Gra.
2: Reklama. Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wow, ale masz wypieki.
12: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
11: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
12: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 3 kajzerki w cenie 2 oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
13: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
14: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
13: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
15: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
16: Skoda. Po reklamie.
17: To kolejny bardzo ciepły dzień w naszym mieście. Maksymalna temperatura na dziś to 26 albo 27 stopni Celsjusza. Natomiast jutro w ciągu dnia maksymalnie do 20 stopni, a w środę do 12.
1: Słuchasz Radia Gra.

Kuban i Zalia, Kyoto w Radio Gra. Jeszcze nie opadły emocje i kurz po wczorajszym pojedynku na MotoArenie. Już piątek ponownie w tym samym miejscu. Wielkie ściganie, tym razem Press, grupa deweloperska Toruń, podejmować będzie ekipę z Zielonej Góry. Początek o 18:00, a ja mam dla was teraz pierwsze podwójne zaproszenia. Telefon 56 i od 6 do 0. Radio Gra.

0: Radio Gra.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Mistrz jest tylko jeden i broni tytułu siebie. Patryk Dudek, królem motoareny. Czy Bartosz Zmazlik, Dominik Kubera, Piotr Pawlicki i Przemysław Pawlicki go zatrzymają? Przekonaj się na własne oczy. Żużlowa walka o każdy centymetr toru. Wielki finał indywidualnych mistrzostw Polski w Toruniu. Sobota, 16 maja, godzina 19. Poczuj emocje, usłysz ryk silników i zobacz walkę o mistrzowski tytuł. Bilety na Speedway i mp.pl i e-bilet.pl. Motoarena, 16 maja, 19. Do zobaczenia.
6: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
7: Urywał jej.
8: A w tobie?
6: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Ha, i nie ma lipy.
10: Hej, to był mój tekst.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: No i nie ma lipy, no.
12: Uwaga! Wielka promocja na pierwszą komunię świętą w Jubiler Karkosik. Tylko u nas. Największy wybór złotych i srebrnych łańcuszków, medalików, krzyżyków, kolczyków i kompletów w najlepszych cenach. Rabat na zegarki do minus 40%. Skorzystaj z promocji tylko teraz w Jubiler Karkosik na drugi produkt 30% zniżki. Złoto, obrączki i brylanty minus 20%. Zapraszamy do naszych salonów. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacji

0: www.aldi.pl i na stacjach MOL.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Jest 17, więc najwyższa pora na kolejny raport Radia Gra.
3: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie, zapraszam. Na początek przenosimy się na Toruński Jar, bo podpisano umowę na drugi etap budowy szkoły podstawowej przy Grasera, właśnie na Jarze. To inwestycja warta blisko 46 milionów złotych. Nowa część szkoły obejmuje 34 sale lekcyjne, salę gimnastyczną, aulę, świetlicę oraz kompleks sportowy z boiskami i bieżnią. Prace mają zakończyć się w lipcu przyszłego roku. Miasto stara się o dofinansowanie części sportowej inwestycji.
4: Szkoła już funkcjonuje, szkoła faktycznie jest teraz szkołą filialną, szkoła podstawowej nr 4, zgodnie z uchwałami intencyjnymi, które były podejmowane podczas sesji. Wiemy, że szkoła będzie docelowo funkcjonowała jako szkoła podstawowa nr 4 przy ulicy Grasera. Tak jak ustaliliśmy z rodzicami, uczniowie, którzy uczą się przy ulicy Żwirki i Wigury, będą mogli kontynuować tam naukę aż do zakończenia swojej edukacji. Natomiast od roku 2027, czyli od roku szkolnego 2027-2028, będziemy kontynuować również naukę przy ulicy Grasera, tak żeby dzieci, które będą w klasach trzecich, mogły po prostu przejść do klasy czwartej.
3: Mówiła Dagmara Zielińska, zastępca prezydenta Torunia. Zmieniamy temat. Toruń nawiązuje współpracę z festiwalem Kamerimicz. Od tegorocznej edycji do 2028 roku festiwal będzie nosił nazwę Toruń Kamerimicz, a miasto przeznaczy na promocję ponad 5,5 miliona złotych. A co wy sądzicie na ten temat?
5: Kamerimicz jak najbardziej popieram. Festiwal nasz, rdzenny, toruński.
6: To wszystko przecież wspomaga jakby rynek i gospodarkę miasta. To wszystko przynosi ludzi, tylko trzeba po prostu to promować.
7: Ja nie uważam, że ogólnie nazwa miasta w jakimś wydarzeniu wpływa na to, że teraz przyjadą turyści, bo nie wiem co, że będzie jakieś rozsławione. No już tak jest całkiem popularne miasto, więc nie wiem, czy to jest taka kwota, która sprawi, że będzie jakieś popularniejsze miasto po prostu.
8: No to wsparcie, no niby fajnie, no ale tak jak koleżanka powiedziała, że jednak no nie pomoże to, jeżeli jakoś tam w rozgłosie naszego miasta.
7: Z drugiej strony pomyślałam sobie, że może faktycznie dla jakichś odbiorców z innych miejsc jakby kraju i świata, no to teraz będzie tak perfidnie wiadomo, że to jest Torunia.
3: Z Torunianami rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. A teraz jeszcze krótkie przypomnienie drogowe. W tym tygodniu wykonawca inwestycji w ciągu ulicy Olsztyńskiej zaplanował rozpoczęcie prac, które są związane z usuwaniem kolizji gazowych. Te roboty, jak zapowiada MZD, prowadzone będą poza jezdnią, a to oznacza minimalne utrudnienia w ruchu. Prace będą realizowane po prawej i po lewej stronie drogi w kierunku Olsztyna, a chodzi o fragment od Czekoladowej do torów kolejowych.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Jest pierwsza aktualizacja cen paliw po majówce. Minister energii zatwierdził nowe maksymalne stawki. Od jutra za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 49 groszy. To o 3 grosze więcej niż dziś. Bez zmiany za to olej napędowy za litr tego paliwa zapłacimy 7 zł i 31 groszy.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
3: W kolejnych godzinach w Toruniu temperatura będzie już spadała. Jeżeli chodzi o noc, to możemy spodziewać się 12 stopni Celsjusza. Jutro maksymalnie do 20. Niewykluczone są przelotne opady deszczu. A pojutrze w porównaniu do ostatnich dni będzie raczej chłodno. Maksymalnie do 12 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
2: Przypomnę, że dziś Dzień Gwiezdnych Wojen, niech moc będzie z wami. I tu zwracam się nie tylko do maturzystów, strażaków, ale i do wszystkich słuchaczy Radia Gra. A moc w tej piosence będzie na pewno. Bon Jovi, Living on a Prayer.
0: Radio Gra.

0: Nick Kershaw, The Riddle, zagadka. Zagadka, co pojawi się na arkuszach maturalnych z języka polskiego, już rozwikłana. Jak twierdzą eksperci, oba tematy do wypracowania można było ograć lalką. No, sezon na lalkę trwa nie tylko na maturze, nie tylko film, ale i serial. No, to oznacza, że za rok, drodzy maturzyści, raczej trzeba będzie szukać innych tropów. Już za chwilę w radiu gra Doda Pamiętnik, ta sama Doda, która w czasie majówki tak pięknie zaśpiewała hymn Polski.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Jonas Blue i Dakota Fast Car w Radio Gra. Szybko to minął ten poniedziałek, zwłaszcza jeżeli czekaliście tak długo, a potem ten egzamin maturalny mija tak szybko, że człowiek ledwie się obejrzał. Pytamy kolejnych toruńskich maturzystów, jak im poszło, jakie plany na najbliższe godziny.
1: Wszyscy ścisłowcy tutaj jesteśmy.
2: Stawa sama w sobie według mnie jest naprawdę prosta. Raczej nic nie będę musiał się uczyć.
3: Dzisiaj już odpoczynek, chill. Czy jednak powtarzasz przed kolejnymi maturami?
2: Matematyki nie potrzebuję na żadną rekrutację, więc mogę sobie angielski powtórzyć, bo bardziej się mi przyda.
4: Dzisiaj odpoczynek, myślę, może jakiś jeden arkuszyk z matmy przerobimy.
0: Okej, ale w ramach relaksu za chwilę może posłuchacie. Będą i Jerry Halliwell, Taylor Swift, czy chociażby Cher. Muzyka wybrana dla ciebie.
5: Radio Gra.
6: Reklama. Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy Lexus RZ.

0: Wałbrzyska 23, Osielsko. Zapraszamy.
1: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
6: Grupa TRB, Transbruk Warczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
8: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz.

0: mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Po reklamie.
1: W kolejnych godzinach w Toruniu temperatura będzie już spadała. Jeżeli chodzi o noc, to możemy spodziewać się 12 stopni Celsjusza. Jutro maksymalnie do 20. Niewykluczone są przelotne opady deszczu. A pojutrze w porównaniu do ostatnich dni będzie raczej chłodno. Maksymalnie do 12 stopni.
0: To jest Radio Gra.

0: To jest Radio Gra.
1: Zostałem Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

0: Niezapomniane Avicii w Radio Grade Nights. Dzień coraz dłuższy, jeszcze ciepło, ale przypomnijmy, że już od środy w Toruń będzie zdecydowanie chłodniej. Więcej o pogodzie tuż po kolejnym raporcie. A ja dziękuję za uwagę. Mariusz Skłodowski, do usłyszenia, do jutra. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
4: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
9: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
10: Po reklamie.
11: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
12: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Kolejny Sylwester z Polsatem nie odbędzie się w Toruniu. O tym poinformował kilka dni temu prezydent naszego miasta na konferencji prasowej. Przypominamy, sylwestrowa moc przebojów odbyła się na rynku staromiejskim dwukrotnie. Co na temat tej decyzji sądzą mieszkańcy?
13: Myślę sobie, że będzie brakowało, chociaż nie jestem tutaj taką mieszkanką na stale, ale naprawdę dwa Sylwestry z Polsatem tu spędziłam. No dlatego tak, myślę sobie, że takie dużo ludzi przejeżdżało, to było tak wspaniała taka rzecz dla mnie, no naprawdę.
14: Tam dużo ludzi młodych chodziło, to pewnie dla nich to by było wygodne, ale tak jak starsze osoby, to tam już...
15: To bez różnicy, czy będzie, czy nie będzie.
14: Bez różnicy dla mnie, jak chcą młodzi, niech się bawią.
12: Z torunianami rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Dodajmy, że miejskie pieniądze, które były przeznaczone na tę imprezę, mają zostać teraz przeniesione na sponsoring tytularny festiwalu Kamerimicz. Temat szerzej poruszamy na Gra FM. A teraz zmieniamy temat. W trakcie majówki odbyło się oficjalne wręczenie kluczy do fortu Jakuba przy ulicy Sowińskiego w Toruniu. Te klucze otrzymała Fundacja Kosmos. Umowa z miastem obowiązuje na czas od 1 maja tego roku do 30 kwietnia 2028 z możliwością jej przedłużenia. Obiekt nie jest niestety w najlepszym stanie i wymaga rewitalizacji. Jak poinformował magistrat, Fundacja Kosmos będzie realizowała w forcie działania związane z organizowaniem, wspieraniem i animowaniem inicjatyw kulturalnych oraz artystycznych. Dziś 4 maja, czyli Dzień Świętego Floriana, swoje święto obchodzą strażacy. Tych zawodowych mamy w naszym regionie blisko 1700. Do tego dochodzą oczywiście strażacy ochotnicy. Warto podkreślić, że dziś działania Straży Pożarnej to nie tylko gaszenie pożarów. Te zadania na przestrzeni lat bardzo się zmieniły.
16: Tak, to prawda. Straż Pożarna, śmiejemy się, że to już jest tylko z nazwy, no ale mamy tych pożarów troszeczkę. Jest ich około 20% naszej działalności. No dużo i mało. No, Straż Pożarna kiedyś zajmowała się głównie gaszeniem pożarów. Teraz to już, tak już wiadomo, przeszło w nieco inne zadania, dodatkowe zadania. Ratownictwo techniczne, ratownictwo wodne, ratownictwo wysokościowe, ratownictwo chemiczno-ekologiczne, ratownictwo medyczne. to wszystko są nasze dziedziny, które są od kilkunastu lat wprowadzane intensywnie do naszych zadań. Jesteśmy tą służbą, która jest właściwie przy każdym zdarzeniu, gdzie dzieje się człowiekowi krzywda.
12: Mówił starszy brygadier Rafał Świechowicz, kujawsko-pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Jeżeli chodzi o noc w Toruniu, to temperatura spadnie do 12 stopni Celsjusza, a jutro w ciągu dnia w naszym mieście w najcieplejszym momencie ma być do 20 stopni. Na niebie sporo chmur, chociaż będzie szansa na przejaśnienia, tak przynajmniej twierdzą synoptycy, a parasole warto mieć jutro pod ręką.
11: Hej, cześć, witajcie po majówce. No w końcu, ile można siedzieć przy tym grillu, ale nie wszyscy siedzieli chyba. Pogoda była piękna. Przemek Grybowski z wami, ulubione hity, klasyki, no i takie odkrycia Eben, jego Heads.

Na pewno kojarzymy ten głos, ale czy pamiętacie jeszcze, jak miała na imię? Alexis Jordan miała swoje 5 minut w światowej muzyce. Mam dla was wiadomości jeszcze z Kanady, takie pomajówkowe, bo może ktoś nie widział, nie słyszał. Wodospad Niagara został podświetlony w biało-czerwonych barwach narodowych z okazji Dnia Flagi i Dnia Polonii i Polaków za granicą. Ja widzę zdjęcia z biało-czerwonego wodospadu Niagara. Coś pięknego. No to teraz też coś pięknego. Black Eyed Peas jeszcze z Justinem Timberlake'iem. Where's the Love w Radiu Gra.

0: Jak się bawić, to się bawić po prostu na ostro. Play Hard, David Guetta i jego muzyczni przyjaciele, czyli raper Ne-Yo oraz Akon. Pamiętacie jeszcze Akona? Miał taki wielki hit Lonely, ale jakiś czas temu zrobił sobie przerwę od muzyki. Teraz zajmuje się przede wszystkim działalnością charytatywną w Afryce. Buduje tam lokalne drogi, ale także oczyszczalnie ścieków. Tak więc brawa dla niego. Trzymamy kciuki za jego afrykańskie sukcesy. A za chwilę klubowe bity w drodze do domu z Radiem Gra. Czeka ekipa Swedish House Mafia i Wait So Long.
1: Radio Gra.

Hej Smoku, spotkajmy się w Bangkoku. One Night in Bangkok, klasyk od Murray Head, ale teraz dolecieć do Bangkoku to niełatwe zadanie. Bilety coraz droższe ze względu na drożejące paliwo lotnicze i wciąż nie wiadomo, jak to będzie w wakacje, czy nie będą odwoływać takich właśnie dalszych lotów. No oby nie, jeżeli macie zaplanowane. Nie wiem, czy Agata ma już plany na wakacje, ale wiem, że dzisiaj świętuje. Agata, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Pozdrawia cię Urszula. Życzonka, niech ten wieczór będzie dla ciebie pełen radości, śmiechu i niespodzianek. No i taka niespodzianka w radiu gra. Słuchaj, droga Agato, nie można sobie tego kupić. Takie pozdrowienia to jest rzecz bezcenna. Naprawdę, Agata, dla ciebie. Od Urszuli, Offenbach, Miles Away.

0: Rapid podsiadło jego wakacyjna już tak powoli nowość, czyli sezon. Wystartował także sezon weselny. Ja się wybieram niedługo, może nie będzie wiejskiego stołu, ale słuchajcie, idę na takie tradycyjne wesele, gdzie będzie orkiestra. To jest dopiero przeżycie. DJ-e też dają radę, ale orkiestra na żywo, jak zagra jakieś pamparara, to na pewno wszyscy zatańczą. I za chwilę hit też na oświadczyny Bruno Mars w wielkim przeboju Marry You.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra.
1: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte, cappuccino Cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
6: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Po reklamie. Jeżeli chodzi o noc w Toruniu, to temperatura spadnie do 12 stopni Celsjusza, a jutro w ciągu dnia w naszym mieście w najcieplejszym momencie ma być do 20 stopni. Na niebie sporo chmur, chociaż będzie szansa na przejaśnienia, tak przynajmniej twierdzą synoptycy, a parasole warto mieć jutro pod ręką.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: No była mowa o sezonie weselnym, a przecież ta piosenka powraca nieraz na starcie każdej ceremonii. Niektóre pary wciąż do dziś wybierają ten hit grupy Sumptuastic na pierwszy taniec i wygląda to przepięknie. Zostańcie z nami, za chwilę w radiu gra Gordo i jego imprezowe Loco Loco. Wróci też Sydney Polak. Kto pamięta, jak Sydney i PZ otwierali wino? Oczywiście z dziewczyną.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
7: Weź udział w Funduszowym Maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas Funduszowego Maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
8: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

koniec tej piosenki oznacza, że to czas na kolejny odcinek serialu Przyjaciele. Wracacie czasami do wszystkich sezonów ponownie? Ja tak, przyznaję się. Już chyba czwarty czy piąty raz lecę. Jestem w tej chwili na ślubie Moniki. Nie powiem, z kim ta Monika oczywiście bierze ten ślub, żeby nie było, że tu za bardzo zdradziłem, bo na pewno są osoby, które jeszcze serialu Przyjaciele nie oglądały. Naprawdę musicie uwierzyć, że są takie osoby na świecie, a może jest także ktoś, kto nie zna muzyki CC Catch. Czy jest ktoś taki? No to odkrywamy klasyki w Radiu Gra. CC Catch, jej Heaven and Hell. Przemek Grabowski, jak się macie?

0: Bailando, Enrique Iglesias zrobili nam imprezę i Sean Paul przecież też tu był i wyobraźcie sobie, że słuchacie tego podróżując pociągiem. Mam wiadomość przed wakacjami, słuchajcie, w czerwcu zostanie otwarta niesamowita, najdłuższa trasa kolejowa w Unii Europejskiej. Trasa umożliwi przejazd z Laponii w Finlandii do Portugalii wyłącznie pociągiem. Będzie można wybrać się od morza do samego Mikołaja. Kto już robi plany? No trzeba to zapisać. Trzeba mieć jakieś marzenia, prawda? Zostańcie z Radiem Gra. Za chwilę Oskar Sims i jego Co noc.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.
9: A ty ze mną dziś

0: I Was Born to Love You, Freddie Mercury, solowo wokalista zespołu Queen, żył pełną piersią, nie oszczędzał, przyznał się przecież w jednym z wywiadów, że rzeczywiście zarabiał niesamowite pieniądze, część z nich wydawał na nieruchomości, głównie w Wielkiej Brytanii, był taki czas, gdy w Londynie miał nawet 5 posiadłości, a jedną kończył przez 4 lata, no i do dzisiaj krążą też legendy dotyczące imprez, które organizował Freddie Mercury. Byli tam najwięksi, jeśli chodzi o show biznes tego świata. Teraz coś nowego ze świata show biznesu. Nasza Kaira, którą poznali już w Ameryce, w amerykańskim Idolu. No i uwielbiamy także w Polsce. Kaira, która przecież ma polskie korzenie, tak śpiewa w numerze Upgrade, nasza nowość.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio.

0: Save My Love, Kygo, na wiosnę jeszcze DJ Griffin z USA. Wracamy teraz do Polski. Jeśli chodzi o majówkę, no to doszło do kilku tragicznych wydarzeń, ale co się okazuje, że prawie 70% Polaków uważa, że powinien powstać ogólnodostępny rejestr osób z zakazem prowadzenia pojazdów, dzięki któremu każdy z nas mógłby sobie sprawdzić, kto nie ma prawa siadać za kierownicą, i myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Jesteśmy tutaj wszyscy na tak. Za chwilę też dla tych, co za kółkiem, Daria i jej Paranoja, wróci też Ray.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Jest taki DJ, który gra dużo disco, nazywa się Disco Dom i nawet taki hit potrafi zagrać w klubie jak przed chwilą. Natasha Bedingfield, piosenka pełna optymizmu, to dla naszych maturzystów, którzy już dzisiaj wieczorem mogą się odstresować, powiedzieć uff, dacie radę. Trzymam za was kciuki. Przemek Grabowski, dziękuję za wieczorne spotkanie. Zapraszam także jutro po godzinach we wtorek od 18:00. Do usłyszenia, cześć.
1: Radio gra.
2: Reklama.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: To co, Angela? Idziemy na rower?
6: Ale mój stary już nie daje rady.
5: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
6: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
5: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Może poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
16: Po reklamie.

0: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. W ciągu najbliższej godziny powiemy o festiwalu Camerimi czy Szkole na Jarze oraz o Sylwestrze z Polsatem, który już nie odbędzie się w Toruniu. Będzie też mowa o maturach oraz o ostatnim meczu toruńskich żużlowców. Zostańcie z nami.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Toruń nawiązuje współpracę z festiwalem Camerimi. Od tegorocznej edycji do 2028 roku festiwal będzie nosił nazwę Toruń Camerimi. Miasto przeznaczy na promocję ponad 5,5 miliona złotych. Środki na ten cel zostały zatwierdzone podczas ostatniej sesji Rady Miasta.
2: To jest obiektywnie projekt i produkt, który również i przede wszystkim na mapie krajowych wydarzeń filmowych rezonuje, ma swój zwrot promocyjny. To jednak jest renoma, no i też wiadomo, że no, ten festiwal skończył współpracę z dużymi sponsorami instytucjonalnymi i dużymi spółkami Skarbu Państwa. Tak, nasze wejście jest pewnym wyjściem pomocowym w kontekście organizacji i organizatorów tego przedsięwzięcia, ale również spodziewamy się, że to Toruń Camerimi Film Festival również będzie rezonowało i utrwali miejsce Torunia na mapie tych filmowych wydarzeń. Będziemy robić wszystko, żeby na kanwie tego wzmocnienia partycypacji finansowej gminy miasta Toruń zacząć realizować bardzo ciekawe przedsięwzięcia o profilu filmowym, nie tylko związane z Fundacją Tumult i ACFC, bo tych partnerów i filmotwórców w Toruniu i twórców festiwalów filmowych jest więcej. Tu i Kawka Jaworska, i Dorota Grzybowska-Płoska z Stofi Festu też rozmawiamy. Realizujemy 3-letnią umowę, której alokację środków zwiększyłem na początku tej kadencji. Mamy dobre relacje, rozmawiamy o wielu innych projektach i myślę, że taki hub filmowy wykorzystujący niebywałą sytuację, z którą mamy do czynienia, bardzo dużą infrastrukturę filmową w pierwszym etapie, może również wykorzystywać.
0: Mówił prezydent Torunia Paweł Gulewski.

0: To jest wieczorny magazyn reporterów Radia Gra. Teraz w naszym programie czas na informacje dotyczące rozbudowy szkoły na Jarze.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Podpisano umowę na drugi etap rozbudowy szkoły podstawowej przy Grasera na osiedlu Jar w Toruniu. To inwestycja warta blisko 46 milionów złotych.
2: Szkoła już funkcjonuje, szkoła faktycznie jest teraz szkołą filialną szkoły podstawowej nr 4 zgodnie z uchwałami intencyjnymi, które były podejmowane podczas sesji. Wiemy, że szkoła będzie docelowo funkcjonowała jako szkoła podstawowa nr 4 przy ulicy Grasera. Tak jak ustaliliśmy z rodzicami, uczniowie, którzy uczą się przy ulicy Żwirki i Wigury, będą mogli kontynuować tam naukę aż do zakończenia swojej edukacji. Natomiast od roku 2027, czyli od roku szkolnego 2027-2028, będziemy kontynuować również naukę przy ulicy Grasera, tak żeby dzieci, które będą w klasach trzecich, mogły po prostu przejść do klasy czwartej. Liczba oddziałów, które będzie w stanie pomieścić szkoła, to około 47 oddziałów. To jest średnio po 6 oddziałów na każdym poziomie. Z demografii, którą mamy i która nam pokazuje, to rzeczywiście osiedle Jar jest tym osiedlem, na którym rodzi się najwięcej dzieci, gdzie mamy najwięcej chętnych do szkół i już po tym pierwszym etapie rekrutacji wiemy, że w oddziałach klas pierwszych od przyszłego roku będzie utworzonych 5 oddziałów.
0: To była Dagmara Zielińska, zastępczyni prezydenta Torunia.
3: Temat jest bardzo ambitny. Zaznaczamy, że czas 15 miesięcy na realizację tego budynku jest bardzo napiętym czasem, zważywszy na to, że musimy jeszcze wykonać projekt i uzyskać zamienne pozwolenie do realizacji. Będziemy zwracać baczną uwagę na sprawy związane z BHP-em i zabezpieczeniem młodzieży, która będzie przebywała w szkole obok. Będziemy pilnować, żeby po prostu tutaj prace przebiegały w sposób płynny, jak i bezpieczny.
0: Mówił Krzysztof Dobrzyniecki z ramienia wykonawcy.
1: Radio Gra.
4: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: jest wieczorny magazyn reporterów Radia Gra w Toruniu. Czas na kolejny temat.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Kolejny Sylwester. To jest wieczorny magazyn reporterów Radia Gra w Toruniu. Czas na kolejny temat.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Kolejny Sylwester.

0: Dlaczego?
1: Bardzo dobrze. Nie podobają mi się te imprezy masowe właśnie Polsatu.
0: Teraz będzie brakowało tego Sylwestra?
2: Na pewno. Przecież to powinien Sylwester być. Powinien się trzymać, to z tego są jakieś dochody.
0: Szczerze mi były zawsze obojętne.
3: Nie, na Sylwestrze się bawiliśmy superowo. Bardzo fajnie było. No może był tam problem z tą sceną trochę, że z jednego miejsca nie była widoczna i tam takie rzeczy. Mogło być ciasno, ale ogólnie super było.
0: Teraz będzie brakować Sylwestra z Polsatem w Toruniu?
4: Nie, bo ja w sumie w telewizji oglądałam, więc jedynie to próby były takim ciekawym dniem, czyli dzień wcześniej to można było, a z tego właściwego Sylwestra to wyjdzie na to samo chyba.
3: Ale jeśli chodzi o to, czy brakowało, no to ja bym powiedział, że są plusy tego i minusy, bo jednak jak był Sylwester i jak było to 2 lata temu na przykład, no to chciało się pójść na to miasto, tak wyskoczyć na ten Toruń, tak na luziku. No a jak był ten Sylwester, to po pierwsze nigdzie się autem nie dało dostać, a po drugie no był tłok.
5: No myślę sobie, że będzie brakowało, chociaż nie jestem tutaj taką mieszkanką na stale, ale naprawdę 2 Sylwestry z Polsatem tu spędziłam. No dlatego tak, myślę sobie, że takie dużo ludzi przejeżdżało, to była tak wspaniała taka rzecz dla mnie, no naprawdę.
6: Tam dużo ludzi młodych chodziło, to pewnie dla nich to by było wygodne, ale tak jak starsze osoby, to tam już...
0: To bez różnicy, czy będzie, czy nie będzie.
6: Bez różnicy dla mnie, jak chcą młodzi, niech się bawią.
7: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: teraz w wieczornym magazynie reporterów czas na maturę.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Rozpoczął się maturalny maraton. W Toruniu do egzaminu dojrzałości przystąpiło ponad 2,5 tysiąca uczennic i uczniów z 19 szkół. O nastawieniu do dzisiejszego testu z języka polskiego i kolejnych egzaminów rozmawialiśmy z uczniami z 9 Liceum Ogólnokształcącego w naszym mieście.
2: Uczyłam się bardzo długo. Wydaje mi się, że wszystko wiem, co powinnam, więc nastawienie jest lekki stresik, ale nastawienie jest dobre, uważam.
0: Czego byście sobie życzyli na maturze?
3: Chciałbym zobaczyć Lalkę, Potop. To są właśnie moje ulubione lektury.
0: Te ostatnie dni chyba nie były łatwe, jeżeli chodzi o przygotowania. Majówka piękna, gorąca, no nie zachęcała pewnie do nauki.
4: Właśnie ja miałem tak odmiennie, bo dosyć wypocząłem przez ten weekend. Ja ogólnie cały dzień był dosyć luźny, nie ma stresu.
5: Nasza pani od polskiego zawsze przewiduje lektury. Przewidziała nam Przedwiośnie, Kochanowskiego, Wesele, jakieś Dziady. Dziadów to bym nie chciała, bo akurat nie umiem, ale wszystkie lektury z grubsza umiem, także wszystko może się pojawić.
6: No ja o dziwo się w sumie nie stresuję. To nie jest też ekscytacja, ale nie wiem, taki stoicki spokój.
7: To ogólnie nastawienie, no wydaje mi się, że pozytywnie jest. Najbardziej stresuję się matematyką.
6: Matematyka tak już trochę ciężej niż polski i angielski. Uważam, że matematyka to królowa nauk podobno, więc myślę, że jutro się okaże, bo to jest najtrudniejszy, uważam, egzamin z tych trzech.
0: A jak wyglądały przygotowania? Czy ta właśnie majówka, która była piękna, utrudniała wam naukę do matury?
8: Trochę tak. Więcej czasu się spędzało raczej nie na nauce niż na nauce, ale jakoś to będzie.
0: Jutro egzamin z matematyki, a po przerwie powiemy o ostatnim meczu toruńskich żużlowców. Zostańcie z nami.

0: Radio Gra.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes. James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kraftowy kebab, Adana kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Grant.

0: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam ponownie. To jest wieczorny magazyn reporterów Radia Gra. Teraz zaglądamy na toruńską motoarenę.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Żużlowcy Press Toruń pokonali w derbowym pojedynku Grudziądz 48-42. Nie było to łatwe spotkanie dla gospodarzy, a przez długi czas utrzymywał się remis.
2: Troszkę szukaliśmy, troszkę mieliśmy jakby niezrozumienie z ustawieniami, ale ogólnie jestem zadowolony. Miałem i starty, i miałem i prędkość, także pracujemy dalej, jak w Żużlu. No, na tym pracujemy, mamy doświadczenie jakieś, zbieramy cały czas też doświadczenie. Nie zawsze jesteśmy jakby, może powiedzieć, mądrzy, odpowiednie jakby ustawienie robimy, ale pracujemy nad tym, się uczymy. Jestem bardzo zadowolony z swoich jakby motorów, silników, które używałem i dzisiaj ogólnie jakby zaczynam jakby bardziej ich rozumieć. Wiadomo, że pogoda dzisiaj jest wspaniała i w końcu możemy jakby się wspocić i nie tylko nie marznąć, a pocić się, także bardzo się tego cieszę i tylko teraz większe prace przed nami i bardziej ciutko, żeby jeszcze lepiej było.
0: Mówił toruński zawodnik Emil Sajfudinow.
3: Udało się dzisiaj uzbierać 7 plus bonus, także jestem z siebie zadowolony i byłoby tak dalej. Każdy dorzucił coś od siebie, no każdy jeden punkt dzisiaj był na wagę złota, no bo ta jednak różnica nie była wielka. No jesteśmy drużyną, każdy zapunktował, więc każdy się przyczynił do tego zwycięstwa, nikt bardziej, nikt słabiej, także. Mieliśmy dzisiaj problem lekki z torem, tak samo jak i z Leszem, ten tor, jednak też pogoda się na tyle zmieniła, że ten tor się zachowuje całkiem inaczej niż jak jest chociażby 5 stopni zimniej. No więc na tym trzeba jeszcze popracować.
0: To był z kolei Antoni Kawczyński. Kolejny mecz toruńscy Żużlowcy jadą już w piątek. Na motoarenę przyjedzie Falubas Zielona Góra. Początek spotkania o 18:00.

0: mama.
1: Marian,
2: a
1: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: K2. To co dziś robimy?
5: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przejdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2.
6: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie.
2: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy magazyn reporterów Radia Gra. Teraz sprawdzimy, czym nasi dziennikarze zajmowali się w poniedziałek. Zapraszam.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
2: Rozpoczął się maturalny maraton. W Toruniu do egzaminu dojrzałości przystąpiło ponad 2600 uczniów z 19 szkół ponadpodstawowych. Za nami już pierwszy dzień. Maturzyści mierzyli się z językiem polskim. Co mówili nam przed tym egzaminem?
3: Jakie nastawienie przed maturą?
4: Uczyłam się bardzo długo. Wydaje mi się, że wszystko wiem, co powinnam, więc nastawienie jest lekki stresik, ale nastawienie jest dobre, uważam.
3: Czego byście sobie życzyli na maturze?
5: Chciałbym zobaczyć Lalkę, Potop. To są właśnie moje ulubione lektury.
3: Te ostatnie dni chyba nie były łatwe, jeżeli chodzi o przygotowania. Majówka piękna, gorąca, no nie zachęcała pewnie do nauki.
6: Właśnie miałem tak odmiennie, bo dosyć wypoczęłem przez ten weekend. Ja ogólnie cały dzień był dosyć luźny, nie ma stresu.
7: Nasza pani od polskiego zawsze przewiduje lektury. Przewidziała nam Przedwiośnie, Kochanowskiego, Wesele, jakieś dziady. Dziadów to bym nie chciała, bo akurat nie umiem, ale wszystkie lektury z grubsza umiem, także wszystko może się pojawić.
2: A teraz po języku polskim czas na matematykę, a później w środę na języki obce.
3: Jak nastawienie przed matematyką?
8: Bardzo dobrze, celujemy w wysokie wyniki, 80-90%, będzie dobrze.
9: No u mnie trochę gorzej może być z matematyką, ale angielski myślę, że no spokojnie stówka będzie.
5: Myślę, że będzie dobrze, dużo się uczyłem, no i widzę to dobrze.
6: Raczej spokój na razie, jest w porządku, gorzej matematyka, ale myślę, że będzie w porządku.
3: Jak wygląda ta majówka? Pogoda piękna, czy właśnie poświęciłyście to na naukę, czy może na ten odpoczynek już ostatni przed maturą?
10: Wiecie, ja mówiłam, że się będę uczyć, ale nic się nie uczyłam w sumie. Miałam, ale no tak tylko wieczorem, jak coś to siadłam trochę.
11: Ja najbardziej właśnie się w majówkę uczyłam.
12: Angielski to nie przejmuję się totalnie, ale na to najbardziej matematyką.
3: Przygotowania jak wyglądały?
10: W pierwszej klasie w ogóle się nie starałam, w ogóle przez pół szkoły się nie starałam. W trzeciej już tak trochę zaczęłam o tym myśleć. Musiałam pogodzić i treningi, i po prostu maturę. Więc w tym roku myślę, że to było dla mnie ciężkie i wyzwaniowe, ale czuję, że dałam radę.
13: Ja nie jestem dobra z matematyki, więc najbardziej się boję.
9: Nie ma stresu, jest wszystko w porządku. Wielka improwizacja, tak?
3: Jakie nastawienie przed matematyką?
10: No byleby zdać. Żeby tylko po prostu jakoś to poszło, bo nie potrzebuję tego w ogóle jakby później, tylko żeby było zdane.
2: Z maturzystami z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Oczywiście trzymamy kciuki za tegorocznych maturzystów.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
2: Kolejny Sylwester z Polsatem nie odbędzie się w Toruniu. O tym poinformował kilka dni temu prezydent naszego miasta na konferencji prasowej. Przypominamy, sylwestrowa moc przebojów odbyła się na rynku staromiejskim dwukrotnie. Co na temat tej decyzji sądzą mieszkańcy?
14: Na pewno szkoda. No, byłam raz, bo na pierwszy się nie załapałam, na drugim było bardzo fajnie, także no, szkoda, że nie będzie już.
15: Bardzo dobrze.
3: Dlaczego?
15: Bardzo dobrze. Nie podobają mi się te imprezy masowe, właśnie Polsatu.
3: Teraz będzie brakowało tego Sylwestra?
16: Na pewno, przecież to powinien Sylwester być, ale powinien się trzymać, to z tego są jakieś dochody.
10: Szczerze mi były zawsze obojętne.
17: Nie, no na Sylwestrze się bawiliśmy superowo, bardzo fajnie było. No może był tam problem z tą sceną trochę, że z jednego miejsca nie była widoczna i tam takie rzeczy. Mogło być ciasno, ale ogólnie super było.
3: Teraz będzie brakować Sylwestra z Polsatem w Toruniu?
11: Nie, bo ja w sumie w telewizji oglądałam, więc jedynie no to próby były takim ciekawym dniem, czyli dzień wcześniej to można było, a w tego właściwego Sylwestra no to wyjdzie na to samo chyba.
17: Ale jeśli chodzi o to, czy brakowało, no to ja bym powiedział, że są plusy tego i minusy, bo jednak jak był Sylwester i jak było to 2 lata temu na przykład, no to chciało się pójść na to miasto, tak wyskoczyć na ten Toruń, tak na luziku, no a jak był ten Sylwester, to po pierwsze nigdzie się autem nie dało dostać, a po drugie no był tłok.
18: No myślę sobie, że będzie brakowało, chociaż nie jestem tutaj taką mieszkanką na stale, ale naprawdę dwa Sylwestry z Polsatem tu spędziłam. No dlatego tak, myślę sobie, że tak, i dużo ludzi przyjeżdżało, to była tak wspaniała taka rzecz dla mnie, no naprawdę.
19: Tam dużo ludzi młodych chodziło, to pewnie dla nich to by było wygodne, ale tak jak starsze osoby, to tam już...
3: To bez różnicy, czy będzie, czy nie będzie.
19: Bez różnicy dla mnie, jak to młodzi, niech się bawią.
2: Z torunianami rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Dodajmy, że miejskie pieniądze, które były przeznaczone na tę imprezę, mają zostać teraz przeniesione na sponsoring tytularny festiwalu Kamerimicz. Temat szerzej poruszamy na Gra FM.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
2: Zmieniamy temat. Za nami w Urzędzie Miasta podpisanie umowy z wykonawcą na realizację drugiego etapu budowy szkoły podstawowej przy ulicy Grasera na Toruńskim Jarze. Nowa część placówki obejmuje 34 sale lekcyjne, salę gimnastyczną, aulę, świetlicę oraz kompleks sportowy z boiskami i bieżnią.
0: Liczba oddziałów, które będzie w stanie pomieścić szkoła, to około 47 oddziałów. To jest średnio po 6 oddziałów na każdym poziomie. Z demografii, którą mamy i która nam pokazuje, to rzeczywiście osiedle Jary jest tym osiedlem, na którym rodzi się najwięcej dzieci, gdzie mamy najwięcej chętnych do szkół i już po tym pierwszym etapie rekrutacji wiemy, że w oddziałach klas pierwszych od przyszłego roku będzie utworzonych 5 oddziałów.
2: Dodajmy, że ta inwestycja będzie kosztowała prawie 46 milionów złotych. Zakończenie prac planowane jest na lipiec przyszłego roku. Dodajmy, że od 1 września zeszłego roku funkcjonuje już szkoła filialna podstawówki numer 4 wraz z oddziałami przedszkolnymi.
0: Szkoła już funkcjonuje, szkoła faktycznie jest teraz szkołą filialną, szkoły podstawowej numer 4. Zgodnie z uchwałami intencyjnymi, które były podejmowane podczas sesji, wiemy, że szkoła będzie docelowo funkcjonowała jako szkoła podstawowa numer 4 przy ulicy Grasera. Tak jak ustaliliśmy z rodzicami, uczniowie, którzy uczą się przy ulicy Żwirki i Wigury, będą mogli kontynuować tam naukę aż do zakończenia swojej edukacji. Natomiast od roku 2027, czyli od roku szkolnego 2027-2028, będziemy kontynuować również naukę przy ulicy Grasera, tak żeby dzieci, które będą w klasach trzecich, mogły po prostu przejść do klasy czwartej.
2: Mówiła Dagmara Zielińska, wiceprezydent Torunia.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
2: Toruń nawiązuje współpracę z festiwalem Kamerimicz. Od tegorocznej edycji do 2028 roku festiwal będzie nosił nazwę Toruń Kamerimicz. Miasto przeznaczy na promocję ponad 5,5 miliona złotych. Władze podkreślają, że to inwestycja w rozpoznawalność Torunia na świecie, rozwój gospodarki, turystyki i sektora kreatywnego. Środki na ten cel zatwierdzono podczas ostatniej Rady Miasta.
20: To jest obiektywnie projekt i produkt, który również i przede wszystkim na mapie krajowych wydarzeń filmowych rezonuje, ma swój zwrot promocyjny. To jednak jest renoma, no i też wiadomo, że no, ten festiwal skończył współpracę z dużymi sponsorami instytucjonalnymi i dużymi spółkami Skarbu Państwa. Tak, nasze wejście jest pewnym wyjściem pomocowym w kontekście organizacji i organizatorów tego przedsięwzięcia, ale również spodziewamy się, że to Toruń Kamerimicz Film Festival również będzie rezonowało i utrwali miejsce Torunia na mapie tych filmowych wydarzeń.
2: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. A co na ten temat sądzą radni?
21: Nie ma się co czarować. Straciliśmy sponsora i to jest przyczyna tego typu działania. Ja oczywiście wolałbym te środki, jesteśmy świeżo po Komisji Oświaty, wolałbym te środki przekierować chociażby na system oświaty czy wiele innych potrzebnych zadań na naszych osiedlach. Natomiast jeśli chcemy utrzymać ten festiwal, musimy go w jakimś stopniu finansować. Mam nadzieję, aktywnie szukając kolejnego sponsora. Mamy ten ekwiwalent, pobiliśmy rekord turystyczny, który także generuje nam dochody. No, to nie jest tylko przemielenie pieniędzy na jakiś tam wydarzenie, natomiast realizujemy strategię rozwoju miasta, w której ta odnoga turystyczna jest jednym z filarów funkcjonowania toruńskiej gospodarki. Branża hotelowa, gastronomiczna i pracownicy, którzy tam pracują, no, też są istotni dla naszego miasta.
2: Mówił Bartłomiej Jóźwiak, toruński radny. Rozmawialiśmy także z Michałem Jakubaszkiem.
22: Kamerimicz wpisał się w Toruń na stałe. Jako miasto zdecydowaliśmy i przesądziliśmy o tym, że będziemy wspierać tą inicjatywę poprzez budowę centrum Kamerimicz. W tych okolicznościach nie wyobrażam sobie, aby miasto odwróciło się plecami od tej inicjatywy, od tego wydarzenia. Tutaj jestem trochę zaskoczony tym, że prezydent Gulewski nie lobbuje u innych podmiotów za tym, aby zostały sponsorem tytularnym, bo przypomnę, do tej pory takim podmiotem była Energa, spółka Skarbu Państwa. Myślę, że te kontakty, którymi dysponuje prezydent Gulewski, powinny zostać uruchomione i taki sponsor tytularny powinien się znaleźć.
2: Mówił toruński radny Michał Jakubaszek. A co na ten temat sądzą mieszkańcy?
15: Kamerimicz jak najbardziej popieram. Festiwal nasz, rdzenny, toruński.
23: To wszystko przecież wspomaga jakby rynek i gospodarkę miejską.
4: miasta. To wszystko przynosi ludzi, tylko trzeba po prostu to promować.
11: Ja nie uważam, że ogólnie nazwa miasta w jakimś wydarzeniu wpływa na to, że teraz przyjadą turyści, bo nie wiem co, że będzie jakieś rozsławione. No już tak jest całkiem popularne miasto, więc nie wiem, czy to jest taka kwota, która sprawi, że będzie jakieś popularniejsze miasto po prostu.
7: No to wsparcie, no niby fajnie, no ale tak jak koleżanka powiedziała, że jednak no nie pomoże to, jeżeli jakoś tam w rozgłosie naszego miasta.
2: Z mieszkańcami rozmawiała Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dziś zabieramy was w niezwykłą podróż do jednego z najbardziej malowniczych zamków północnej Polski, zamku w Golubiu-Dobrzyniu. Jego majestatyczna sylwetka górująca nad miastem nie tylko przyciąga wzrok, ale także kryje w sobie fascynującą historię, która rozciąga się na przestrzeni ponad 7 stuleci. Gotowi na wyprawę przez mroczne krużganki, rycerskie turnieje i tajemnicze legendy? No to zaczynamy. Wyobraźcie sobie koniec XIII wieku. W miejscu, gdzie dziś stoi zamek, znajdował się drewniany gród strzegący przeprawy przez rzekę Drwęce. To strategiczne położenie sprawiło, że już w 1258 roku okolica znalazła się w orbicie zainteresowań biskupa włocławskiego Wolimira. Kilkadziesiąt lat później, na mocy wymiany, gród przeszedł w ręce zakonu krzyżackiego i to właśnie oni postanowili wznieść tutaj potężną murowaną twierdzę. Pierwsze cegły w gotyckim stylu zaczęto układać około 1304 roku z inicjatywy pruskiego mistrza krajowego Konrada Sacka. Zamek powstawał etapami. Najpierw kurtyna obwodowa z charakterystycznym krenelarzem, potem główne skrzydło południowe z kaplicą Świętego Krzyża i refektarzem, dalej skrzydło zachodnie, wschodnie i północne. Planowano nawet budowę potężnej wieży głównej, ale ostatecznie zrezygnowano z jej wzniesienia. Zamiast niej pojawiła się cylindryczna baszta dostosowana do użycia broni palnej, świadectwo rosnącej roli artylerii w średniowiecznych konfliktach. Zamek w Golubiu to jednak nie tylko architektura, to także scena licznych bitew, oblężeń i politycznych rozgrywek. Władysław Łokietek trzykrotnie bez powodzenia próbował zdobyć te twierdze w latach 1329-1333. W 1410 roku zamek przeszedł w ręce wojsk polskich, a król Władysław Jagiełło powierzył go rycerzowi Niemście ze Szczytnik. Jednak krzyżacy nie odpuścili. Dzięki wsparciu zakonu kawalerów mieczowych odzyskali twierdzę, co wywołało błyskawiczną kontrakcję polskich oddziałów. Jesienią tego roku pod wodzą starosty bydgoskiego Dobiesława Puchały Polacy rozgromili pod zamkiem przeważające siły inflanckie. To jednak nie koniec militarnych przygód zamku. W czasie wojny golubskiej w 1422 roku, po intensywnym ostrzale z 14 dział, polskie wojska zdobyły miasto, a potem szturmem sam zamek. Zniszczenia były poważne, jednak krzyżacy zdołali odbudować twierdzę, więżąc przy okazji 2 polskich jeńców, którym jednak udało się zbiec. Kolejne stulecia przyniosły nowe wyzwania. Podczas wojny 13-letniej zamek opanowały siły Związku Pruskiego, a król Kazimierz Jagiellończyk powierzył go w dzierżawę swojemu dworzaninowi Grotowi z Ostrowa. W połowie XV wieku, po zakończeniu wojny i podpisaniu drugiego pokoju toruńskiego, zamek stał się siedzibą starosty, którym został Ulryk Czerwonka. W 1511 roku Zygmunt Stary zlecił remont zamku, a w latach 1616-1623 za sprawą królewny Anny Wazówny, siostry Zygmunta III Wazy, zamek zyskał renesansowe attyki, nowe wieżyczki i zmieniony kształt okien. To właśnie tu po raz pierwszy w Polsce wyhodowano tytoń sprowadzony z Turcji. Prawdziwa rewolucja jak na tamte czasy. Wiek XVII i XVIII to czas kolejnych wojen i zniszczeń. W 1655 roku, w czasie potopu szwedzkiego, zamek został poważnie uszkodzony. W kolejnych dekadach był remontowany, a w epoce napoleońskiej służył nawet jako lazaret. W XIX wieku wichury powaliły część attyk, a w okresie międzywojennym polskie władze urządziły tu muzeum. Po wojnie zamek stopniowo odzyskiwał dawny blask. Prace zabezpieczające prowadzono od lat 40., a gruntowna odbudowa i restauracja przypadły na okres od 1959 do 1966 roku. Dziś zamek w Golubiu to nie tylko muzeum, ale też hotel i restauracja, a jego dziedziniec co roku rozbrzmiewa gwarem podczas turniejów rycerskich i widowisk historycznych. W 1977 roku odbyła się tu jedna z pierwszych w Polsce rekonstrukcji historycznych. Inscenizacja turnieju rycerskiego przyciągnęła tłumy pasjonatów historii. Współcześnie zamek jest miejscem nie tylko dla miłośników zabytków czy rycerskich pojedynków. W 15 lipca 2011 roku na dziedzińcu odbyło się monumentalne widowisko Zamek Dźwięku. Teatralno-muzyczny spektakl, który połączył sztukę, muzykę i historię w niezapomnianym show. A jeśli jesteście fanami tajemnic, to posłuchajcie tej legendy. Podobno w czasie wojen polsko-szwedzkich golubski zamek miał sekretny tunel pod Drwęcą prowadzący aż do zamku w Radzikach Dużych. Gdy Szwedzi zdobyli Golub, mieszkańcy uciekli tym przejściem, ale droga została odcięta przez olbrzymi kamień,
który wpadł do rzeki i zawalił sklepienie tunelu. Do dziś ten głaz można zobaczyć w nurcie Drwęcy. Może warto wybrać się na spacer i poszukać śladów historii na własne oczy? Zamek w Golubiu to prawdziwy skarb regionu. Miejsce, gdzie przenikają się epoki, style architektoniczne i ludzkie losy. To tutaj historia nie jest tylko suchą datą z podręcznika, ale wciąż żyje, rozbrzmiewa śmiechem uczestników turniejów, opowieściami przewodników i legendami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Jeśli jeszcze tam nie byliście, koniecznie wpiszcie ten adres na swoją listę miejsc do odwiedzenia.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu Fort Siódmy Twierdzy. Toruń, znany dziś jako fort imienia Tadeusza Kościuszki, kryje w sobie fascynującą i jednocześnie dramatyczną historię. Ten główny fort artyleryjski położony przy ulicy Polnej 1 od ponad 140 lat wpisuje się w dzieje miasta, będąc świadkiem zarówno sukcesów inżynieryjnych, jak i tragicznych wydarzeń XX wieku. Budowę fortu rozpoczęto w 1880 roku, a zakończono 3 lata później. Zaprojektowany na planie pięciokąta był ostatnim głównym fortem wchodzącym w skład twierdzy toruńskiej. W odróżnieniu od innych podobnych obiektów wprowadzono tu szereg zmian. Przesunięto prochownię, zbudowano dwukondygnacyjne koszary szyjowe, zrezygnowano z rozbudowanych wałów ziemnych, a także z chodników ze strzelnicami. Do fortu prowadziła główna brama z żelaznym mostem zwodzonym, a koszt budowy wyniósł ponad 2 400 000 marek niemieckich. Pod koniec XIX wieku fort przeszedł modernizację, która zwiększyła jego odporność na ostrzał artyleryjski. Obiekty podziemne pokryto grubą warstwą betonu, a pomieszczenia mieszkalne wyposażono w pancerne okiennice. Dodatkowo obiekt zamaskowano roślinnością i otoczono drutem kolczastym. W 1898 roku do fortu doprowadzono elektryczność. Ogień z dział mógł razić cele w okolicach miejscowości Olek, co czyniło fort ważnym elementem obrony Torunia. Po odzyskaniu niepodległości w 1920 roku mocno zdewastowany fort przez krótki czas pełnił funkcję szpitala wenerycznego. Następnie urządzono tu koszary i magazyny wojskowe, jednak bez generalnego remontu ograniczono się do podstawowych prac porządkowych i odmalowania bram oraz ogrodzenia. Najczarniejsze karty w historii Fortu VII zapisano podczas II wojny światowej. W październiku 1939 roku niemieccy okupanci utworzyli tu obóz internowania dla ludności cywilnej. Początkowo nadzór sprawowali żołnierze Wehrmachtu, jednak szybko kontrolę przejął paramilitarny Selbstschutz. Komendantem obozu został Karl Friedrich Strauss, znany z wyjątkowego okrucieństwa wobec więźniów. Już w pierwszych dniach działania obozu do fortu trafili Polacy aresztowani podczas szeroko zakrojonych akcji przeciwko elementom niepewnym politycznie. W krótkim czasie liczba osadzonych wzrosła do kilkuset, a nawet 1500 osób. Więźniowie pochodzili nie tylko z Torunia i okolic, ale także z powiatów chełmińskiego, lipnowskiego, wąbrzeskiego, brodnickiego i rypińskiego. Fort stał się centralnym więzieniem dla całego regionu. Warunki panujące w obozie były tragiczne. W celach przeznaczonych dla kilku żołnierzy tłoczyło się po kilkadziesiąt osób. Jako posłanie służyła skąpa warstwa słomy, przykrywano się własnymi płaszczami. Fatalne warunki sanitarne powodowały wszawice i inne choroby. Wyżywienie było bardzo skromne. Na śniadanie czarna kawa i kawałek chleba, na obiad zupa z pęczaka z niewielką ilością ziemniaków, a na kolację znów tylko kawa. Ocalenie przed głodem dawały jedynie paczki od rodzin. Władze obozowe, zwłaszcza komendant Strauss, stosowały przemoc fizyczną i psychiczną wobec osadzonych. W obozie działała specjalna komisja złożona z funkcjonariuszy Gestapo i Selbstschutzu, która na podstawie przesłuchań i sporządzanych przez więźniów kwestionariuszy decydowała o ich dalszym losie. Między 28 października a 6 grudnia 1939 roku co najmniej 600 więźniów rozstrzelano w pobliskim lesie Barbarka. Po rozwiązaniu Selbstschutzu masowe egzekucje ustały, a większość więźniów deportowano do obozów koncentracyjnych, głównie do KL Stutthof. Fort opustoszał 10 stycznia 1940 roku. Po zakończeniu wojny fort pełnił różne funkcje, między innymi działała tu rozlewnia wina. W 1976 roku w lewej kaponierze barkowej utworzono Ścianę Śmierci, miejsce pamięci narodowej upamiętniające więźniów zamordowanych przez Niemców. W ostatnich latach prowadzone były prace porządkowe i renowacyjne, oczyszczono wnętrza i elewacje z graffiti. Nieopodal fortu znajduje się także pomnik znany jako Chwalebne Kamienie, upamiętniający żołnierzy 5. Pruskiego Pułku Piechoty z 1915 roku. Dziś Fort VII to nie tylko zabytek militarny, ale i miejsce pamięci o tragicznych wydarzeniach, które rozegrały się na jego terenie. To ważny punkt na historycznej mapie Torunia, przypominający o losach mieszkańców miasta w najtrudniejszych momentach historii.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dziś przenosimy się do czasów, gdy miasto pachniało drukiem, a język polski dopiero torował sobie drogę przez gąszcz obcych wpływów. W samym sercu Torunia, w rodzinie szwedzkiego imigranta, majstra ślusarskiego i miejskiego rajcy, przyszedł na świat człowiek, którego nazwisko do dziś budzi szacunek wśród miłośników polszczyzny. Samuel Bogumił Lindę, postać, która nie tylko wpisała się złotymi zgłoskami w dzieje nauki, ale także sprawiła, że każdy, kto dziś sięga po słownik języka polskiego, korzysta z owoców jego tytanicznej pracy. Lindę był najmłodszym synem Jana Jakobsena Lindego i Anny Barbary z domu Langenhan. Jego przodkowie już w XVI wieku otrzymali polskie szlachectwo i herb Linda, co nie było w tamtych czasach wydarzeniem codziennym. Nobilitacja była nagrodą za zasługi dla Rzeczypospolitej. Co ciekawe, w uznaniu dla pracy Samuela nad słownikiem herb ten w 826 roku został oficjalnie wzbogacony o wizerunek jego dzieła życia. Młody Samuel swoje pierwsze kroki w edukacji stawiał w toruńskiej szkole nowomiejskiej, a potem w protestanckim gimnazjum akademickim. Już wtedy wykazywał się nieprzeciętną pracowitością i ciekawością świata. W wieku 18 lat wyjechał na studia do Lipska, gdzie zgłębiał tajniki teologii i filologii. Szybko zyskał uznanie. Zaledwie po 2 latach został lektorem języka i literatury polskiej na tamtejszym uniwersytecie. W roku 1792 ukończył studia, zdobywając tytuł magistra na Wydziale Filozoficznym, co otworzyło mu drzwi do dalszej kariery naukowej. Ale Linde nie ograniczał się tylko do nauczania. Już w czasie pobytu w Saksonii nawiązał kontakty z polskimi emigrantami, którzy po upadku Konstytucji 3 maja szukali schronienia poza granicami kraju. To właśnie dla nich tłumaczył na język niemiecki dzieła takie jak Powrót posła czy Biblię targowicką Juliana Ursyna Niemcewicza, a także teksty Hugona Kołłątaja i Ignacego Potockiego. Przekłady te ukazywały się w Lipsku w ostatniej dekadzie XVIII wieku, a Samuel Linde, choć młody, już wtedy stawał się ważnym ogniwem w łańcuchu polskiej kultury na emigracji. Gdy w Polsce wybuchła insurekcja kościuszkowska, Linde znalazł się w Warszawie w kręgu zwolenników Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja. Po upadku powstania jego ścieżki zawiodły go do Wiednia, gdzie został bibliotekarzem Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. To właśnie tam, wśród regałów pełnych książek, zaczął gromadzić materiały do swojego największego dzieła, słownika języka polskiego. W roku 1803 Linde został powołany na członka Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Rok później objął stanowisko dyrektora nowo powstałego Liceum Warszawskiego. Przez niemal 3 dekady kierował tą elitarną szkołą, a równolegle pracował nad słownikiem, który miał stać się fundamentem badań nad polszczyzną. W marcu 1804 roku opublikował prospekt swojego dzieła w 2 językach, polskim i niemieckim. Cena jednego egzemplarza była wysoka, ale dzięki wsparciu prenumeratorów i arystokratycznych sponsorów, w tym Adama Kazimierza Czartoryskiego, udało się wydać aż 6 tomów słownika w nakładzie 1200 egzemplarzy. To był ogromny sukces na ówczesne czasy. Słownik Lindego, wydawany w latach od 1807 do 1815 roku, uchodził za dzieło epokowe. Gromadził setki tysięcy słów i zwrotów ilustrowanych cytatami z literatury od XVI do XVIII wieku. I choć niektórzy badacze wskazywali na pewne niedociągnięcia w opisie bibliograficznym czy wierności cytatów, nikt nie kwestionował wartości naukowej tej pracy. Co więcej, car Aleksander I kupił od Lindego niemal 100 egzemplarzy słownika dla szkół na Litwie i Ukrainie. Drugie wydanie, wzbogacone i poprawione, ukazało się już po śmierci autora, a reprinty pojawiały się jeszcze w XX wieku. Samuel Linde nie ograniczał się jednak do pracy leksykograficznej. Był aktywnym członkiem władz oświatowych Księstwa Warszawskiego, prezesem Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, a także wykładowcą na Królewskim Uniwersytecie Warszawskim. Jako dyrektor Biblioteki Publicznej w Warszawie powiększył jej zbiory do ponad 133 tysięcy woluminów, czyniąc ją największą biblioteką na ziemiach polskich. Zasłynął również jako prezes generalnego konsystorza ewangelicko-augsburskiego i warszawskiego zboru ewangelicko-augsburskiego. Wśród jego licznych publikacji znalazły się prace o literaturze rosyjskiej, języku dawnych Prusaków czy statucie litewskim. Pracował także nad słownikiem rosyjsko-polskim, którego jednak nie zdążył ukończyć. Doceniany zarówno w kraju, jak i za granicą, został nobilitowany, otrzymał dziedziczne szlachectwo oraz liczne odznaczenia, w tym Order Świętego Stanisława i Order Świętego
świętego Włodzimierza. W roku 1844 został honorowym obywatelem Torunia. Samuel Bogumił Lindę zmarł 8 sierpnia 1847 roku w Warszawie. Spoczywa na cmentarzu ewangelicko-augsburskim, a jego dorobek naukowy do dziś stanowi nieoceniony skarb polskiej kultury. Kiedy więc następnym razem sięgniecie po słownik, pamiętajcie, że za tymi stronami stoi historia człowieka, który całe życie poświęcił, by polszczyzna miała swoje miejsce wśród wielkich języków Europy.

0: Radio Gra.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Lacium?
5: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowit.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Ha, i nie ma lipy.
8: Hej, to był mój tekst.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
8: No i nie ma lipy, no.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.
10: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu? Dwór Artusa w Toruniu to nie tylko jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków miasta, ale również miejsce, które przez wieki było świadkiem kluczowych wydarzeń w historii regionu i kraju. Położony przy Rynku Staromiejskim pod numerem 6, obecny gmach powstał w roku 1891, jednak jego tradycje sięgają końca XIV stulecia. To właśnie tutaj na przestrzeni wieków spotykały się elity, kupcy, artyści i politycy, a sam budynek nieustannie zmieniał swoje oblicze i funkcje, dostosowując się do potrzeb kolejnych epok. Historia dworu Artusa w Toruniu rozpoczyna się w XIV wieku, kiedy to w Prusach Zachodnich zaczęły powstawać pierwsze dwory Artusa, równolegle z rozwojem gildii kupieckich. Nazwa tych budowli nawiązywała do legendy o królu Arturze i jego rycerzach okrągłego stołu, symbolizując ideę równości i braterstwa. Wzorując się na tej legendzie, toruński dwór stał się miejscem spotkań najzamożniejszych mieszczan skupionych w bractwie świętego Jerzego. Pierwszy budynek powstał około roku 1385. Był to dwupiętrowy gmach o ceglastych murach z ostrołukowymi otworami drzwi i okien oraz charakterystycznymi ośmiokątnymi wieżyczkami po obu stronach szczytu. Wnętrza zdobiły malowidła, dywany, a na ścianach wisiały zbroje, tarcze oraz portrety patronów bractwa. Parter zajmowała wielka sala, której sklepienie wspierało się na dwóch kolumnach. To tutaj odbywały się najważniejsze spotkania i uroczystości. Przez kolejne stulecia dwór Artusa pełnił funkcję głównego salonu towarzyskiego Torunia. To właśnie tutaj przyjmowano królów, książąt, namiestników królewskich, a także obradowały sejmiki Prus królewskich i odbywały się posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej. W roku 1466 w murach dworu Artusa podpisano drugi pokój toruński, kończący 13-letnią wojnę polsko-krzyżacką i przywracający Polsce Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską, michałowską oraz Warmię. W kolejnych wiekach budynek był kilkukrotnie przebudowywany i remontowany, jednak jego rola jako centrum życia społecznego i politycznego miasta pozostawała niezmienna. W XVIII wieku, po zniszczeniach spowodowanych wojną północną i burzami, stan techniczny dworu uległ znacznemu pogorszeniu. W roku 1779 przeprowadzono ostatnie prace restauratorskie, jednak już 23 lata później, 14 czerwca roku 1802, rozpoczęto rozbiórkę zniszczonego budynku. Na miejscu dawnego dworu w roku 1829 wzniesiono nowy, neoklasycystyczny gmach według projektu miejskiego budowniczego Heckerta. Budynek ten pełnił funkcję teatru miejskiego, a jego wnętrza gościły liczne uroczystości, bale oraz spotkania bractw cechowych. Jednak już pod koniec XIX wieku, w roku 1889, rozpoczęto budowę kolejnego, trzeciego już w historii dworu Artusa. Projekt nowego gmachu opracowali radca budowlany Rudolf Schmidt oraz architekt Duszyński, a prace budowlane trwały 2 lata. Oficjalne otwarcie nastąpiło 12 grudnia roku 1891. Nowy budynek w stylu eklektycznym z przewagą elementów klasycystycznych zachwycał bogactwem detali architektonicznych. Na parterze mieściły się sklepy i restauracja. Na piętrze 4 reprezentacyjne sale: wielka, biała, czerwona i mała. A na poddaszu urządzono pokoje gościnne. Współczesny dwór Artusa to 3-kondygnacyjny, podpiwniczony budynek wzniesiony z cegły na kamiennych fundamentach. Jego fasada zwrócona ku północy jest 5-osiowa i wieńczona arkadowym gzymsem z wysuniętymi przed lico ściany wieżyczkami. Główny portal zwieńczony tympanonem prowadzi do wnętrza, gdzie zachwycają sklepienia krzyżowe, drewniane stropy oraz bogato zdobione sale. Dach 4-spadowy z mansardami pokryty jest dachówką. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 2600 metrów kwadratowych, a jego kubatura to 11 682 metry sześcienne. Przez lata wnętrza dworu Artusa były miejscem licznych wydarzeń kulturalnych i społecznych. W okresie międzywojennym mieściło się tu miejskie konserwatorium muzyczne, a tuż przed wybuchem II wojny światowej budynek pełnił funkcję domu czynszowego. W czasie wojny działały tu restauracje, piekarnie, a przez krótki czas także szpital. Niemieccy architekci Hans Dolgast i Paul Baumgarten opracowali wówczas projekty modernizacji i przebudowy, które jednak nie zostały w pełni zrealizowane. Po zakończeniu II wojny światowej w roku 1949 dwór Artusa przekazano Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika jako Collegium Maximum do roku 1949. 1983 działał tu m.in. klub muzyczny Odnowa. W latach 90. przeprowadzono gruntowny remont konserwatorski, który przywrócił budynkowi dawny blask. W roku 1995 powołano Instytucję Kultury Centrum Kultury Dwór Artusa, która od 1 stycznia roku 2020 połączyła się z Domem Mus. Dziś Dwór Artusa to tętniące życiem centrum kulturalne, w którym odbywają się koncerty, festiwale, wystawy oraz liczne wydarzenia artystyczne. Przed wejściem do budynku od roku 2003 znajduje się piernikowa Aleja Gwiazd, upamiętniająca znane postacie związane z Toruniem. Dwór Artusa w Toruniu to nie tylko architektoniczna perła, ale przede wszystkim symbol wielowiekowych tradycji, otwartości i gościnności miasta.
1: Radio Gra. Muzyka wybrana dla ciebie.

0: sama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: K2. To co dziś robimy?
4: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść. A ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
3: K2.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.

0: wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.